0: wniosku. Decyzja zapadnie jednak po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji sądu.
1: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
2: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Bojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli oni stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
4: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholożka Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
5: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Grab może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku, a mieszkańców ewakuowano.
6: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
7: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
6: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
8: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
6: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili osunięcia się fragmentu ściany w pobliżu prowadzone były prace budowlane. Z kamienicy ewakuowano 9 osób. Do 5 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o uśmiercenie 4 szczeniaków na terenie Sulęcina. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Usłyszał zarzuty, odpowie za zabicie psów ze szczególnym okrucieństwem. Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek w Sulęcinie w kontenerze na odzież, mówi Martyna Litka, rzeczniczka sulęcińskiej policji.
9: Pracownicy ujawnili foliową reklamówkę, w której znajdowały się 4 martwe szczenięta. Ze wstępnych oględzin dokonanych przez lekarza weterynarii wynika, że zwierzęta doznały rozległych obrażeń głowy. Psy nie należały do 30-latka, lecz do jednego z jego współlokatorów.
1: 30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego dostał dozór policyjny. Oprócz wyznanego więzienia sąd może orzec znawiązkę finansową na cel związany z ochroną zwierząt oraz całkowity, wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. Gorzowski magistrat zareagował szybko. Ptaków na Bulwarze Wschodnim już nie ma. Obiekt opustoszał w piątek wieczorem. Potem jak zawrzało w sieci o rannej popłudze i mękach ptaków. Szczegóły Konrad Baranowski.
10: Jak zapewniają urzędnicy, odłów przeprowadzili doświadczeni hodowcy ptaków egzotycznych i gołębi z zachowaniem zasad ograniczających stres zwierząt. Teraz ptaki przechodzą kwarantannę i badania kontrolne. Osobniki wymagające leczenia mają otrzymać opiekę weterynaryjną, ale już poza Gorzowem. Jak wcześniej informowaliśmy, w mieście nie ma lekarza weterynarii ze specjalizacją leczenia ptaków. Pozostałe trafią pod opiekę hodowców. Z woliery w piątkowy wieczór zabranych zostało 21 ptaków.
1: Chodzi o 10 gołębi ozdobnych, 7 aleksandrat obrożnych, 3 nimfy i 1 papuszkę falistą. W jednym z wcześniejszych protokołów, o którym głośno było w internecie, wpisano liczbę 34 sztuk ptactwa. Zdaniem urzędników strażników. Liczba ta została wpisana omyłkowo. Przypomnijmy, ptaki miały zniknąć z woliery, gdy ruszy remont bulwaru w przyszłym roku. Jednak internauci, środowiska prozwierzęce oraz radna apelowali o szybsze przeniesienie ptactwa. Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego ZOO. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
11: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać, najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
1: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego ZOO. Nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie.
11: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia, a dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
1: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbą. Koniec z jednorazowym sprzętem. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
12: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
13: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
12: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. We wtorek oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę w USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
14: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
15: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
14: Na zwycięstwa i bramki.
15: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
14: Doświadczenie.
15: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
14: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
1: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. We wtorek jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć wakacje. Spytaliśmy mieszkańców Iławy, co najbardziej lubią robić latem.
16: A na działce dużo przesiaduje.
17: Taki mały domek na wodzie, światło, woda, gaz i oczywiście zatoczka, ptaszki, ryby.
18: Przede wszystkim na rowery, bo teraz jeszcze dziewczynę uczymy jeździć rowerem. To przeważnie rowery i nad wodą, a zresztą mamy też swoje podwórko, to basen na podwórku.
19: Ja jeżdżę na koncerty Dawida Kwiatkowskiego, tak z 2 w miesiącu.
20: Ja to bym chciała więcej czasu spędzać na łonie natury, nad jeziorem, to jest zawsze przyjemne.
1: Z mieszkańcami Iławy rozmawiała Edyta Kocoła-Pawłowska. Z Gdańska na Światowe Tory. Studenci Politechniki Gdańskiej ukończyli budowę nowego bolidu wyścigowego. Nowa konstrukcja o nazwie PRG-09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów Formula Student.
21: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania. Zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową. Zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą żeby przekroczyć musieliśmy zdobyć całkowicie nowe auto. To stąd PG-09.
1: Mówi Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Przy jego powstaniu pracowało około 40 osób zaangażowanych w projekt.
21: Już w ten weekend wyjeżdżamy na zawody EPOS Czech, które rozpoczynają nasze zmagania w tym sezonie. Z nich udajemy się na zawody do Austrii, następnie do Chorwacji i zwieńczeniem całego sezonu są zawody w Polsce. Więc znowu czekają nas 4 edycje zawodów. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tak naprawdę los nam przyniesie i mamy nadzieję, że będziemy mogli się jak najlepiej zaprezentować z naszym nowym bolidem.
1: Od dekady studenci rozwijają projekt i regularnie odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach. W ubiegłym roku podczas rywalizacji w Holandii zdominowali konkurencję, wygrywając klasyfikację generalną i zdobywając niemal komplet nagród. Mikołaj Kopernik to postać, o której wydawałoby się, że wiemy już wszystko. Twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane, przekonują jednak, że w jego biografii wciąż kryją się fascynujące historie. Dokument z elementami fabularnymi powstaje m.in. w Toruniu z udziałem znanych aktorów i specjalistów zajmujących się życiem astronoma.
22: To będzie opowieść o człowieku, którego nie znacie. To znaczy, znacie go tylko z tego, co dokonał, bo to były wielkie dzieła, ale tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów, jak jego życie codzienne, z kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi. To są bardzo ciekawe wątki, bardzo rzadko poruszane.
1: Wyjaśnia reżyser Sebastian Bartkowski. W produkcji w główne role wcieli się m.in. Mariusz Drężek i Aleksandra Popławska, a premiera planowana jest na dzień urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Bo chcę tak.

0: Między nami dzieciakami.
1: Dobrze, moi kochani, zaczynamy zajęcia. Serdecznie witamy was w bezpiecznym domu. Na początku zadam wam takie pytanie. Z czym wam się kojarzy właśnie to pomieszczenie? No, odpowiadamy. Proszę.
2: Spokojem.
1: Spokojem, tak. Spokojem takim w domu, tak? No, co tu jeszcze takiego się znajduje? To ja wam podpowiem. Oprócz tego, że tutaj jest właśnie salon, w którym się znajdujemy, salon taki, który jest w domu, znajduje się również tutaj kuchnia, łazienka, czyli ogólnie wszystko, co mamy w mieszkaniu, tak? Wszyscy mają łazienkę? Wszyscy mają kuchnię?
2: Tak.
1: No widzicie, spokojnie. Choinka będzie za chwilę, bo zbliżają się święta, więc myślę, że niedługo i w każdym domu pojawią się choinki. Jak jest w domu? Jak się czujecie w domu?
2: Bezpiecznie.
1: Bezpiecznie, jak jeszcze?
3: Wygodnie.
1: Wygodnie.
4: Fajnie.
1: Fajnie. No fajnie jest w domu. No bardzo, bardzo dobrze. A są w tym domu jakieś zagrożenia? Proszę.
3: Choinek palący się.
1: Może być zagrożeniem, tak? Co jeszcze? No bo czujecie się bezpiecznie, dobrze. Czyli wychodzi z tego, że tych zagrożeń nie ma zbyt wiele, tak? Proszę.
3: Kuchenka gazowa.
1: No koleżanka tu wskazuje pewne rzeczy, które mogą być zagrożeniem, ale widzę, że w większości wszyscy czują się bardzo dobrze i nie widzą tych zagrożeń, tak? Słuchajcie, ja wam powiem tak. Spotkaliśmy się tutaj po to, żebyśmy mogli wam pokazać, wskazać zagrożenia, które mogą was spotkać w domu. Ale przede wszystkim jesteśmy tu po to, żeby was przestrzec przed tymi sytuacjami. Jak tym sytuacjom zapobiegać, żeby one nie wystąpiły w domu, tak? I na początku zapytam się was jeszcze o taką rzecz. Jakie znacie numery alarmowe? Proszę.
3: 112.
1: Bardzo dobrze. Jakie jeszcze?
3: 999.
1: Bardzo dobrze. Gdzie się dodzwonimy? Numer 999 jest na pogotowie ratunkowe, kolega.
3: 998.
1: Bardzo dobrze. I dodzwonimy się?
3: Na telefon.
1: Świetnie. I tu, kolega?
5: 997.
1: I?
5: Na policję.
1: Na policję. Dobrze, to teraz wam zadam takie pytanie. Czy ktoś z was już kiedyś dzwonił na taki numer alarmowy? A byliście może w takiej sytuacji, że ktoś na przykład dzwoni? Nie, nie, nie byliście. Te numery są bardzo ważne, bo pomagają ratować życie. W sytuacjach zagrożenia wybieramy taki numer i dzwonimy. Pod 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To są te numery, gdzie dzwonimy w sytuacji zagrożenia. Na 112 operatorzy przyjmą nasze zgłoszenie, ale i na policję, do straży i do pogotowia. W sytuacji, kiedy zadzwonimy na numer 999, proszę.
3: Przy wypadku samochodowym.
1: Bardzo dobrze, będzie nam potrzebna. A będzie potrzebna jeszcze jakaś pomoc oprócz pogotowia? Jak myślisz?
3: Straż pożarna.
1: No, myślę, że tak. Często są sytuacje takie, kiedy są osoby uwięzione w tych samochodach. Są sytuacje takie, gdzie samochody są dość mocno zniszczone albo wydobywają się olej na przykład. Ewentualnie może być taka sytuacja, że ten samochód może się zapalić, tak? Dlatego straż pożarna też jest potrzebna. Kiedy jeszcze?
3: Ktoś jest nieprzytomny.
1: Bardzo dobrze. Jak ktoś jest nieprzytomny, jest potrzebne pogotowie. Kiedy jeszcze na przykład straż pożarna nam jest potrzebna?
3: Jak się gdzieś będzie paliło.
1: Bardzo dobrze, tak? Pożar. Czy jeszcze jakieś zdarzenia?
4: Jak samochód robi kraksę.
1: No tak, jak jest samochód w rowie na przykład i są też osoby jakieś tam poszkodowane. A na policję kiedy dzwonimy? Proszę.
3: Jak ktoś nam coś ukradnie.
1: O, tak, potrzebna nam jest.
3: Jak ktoś się włamie.
1: Włamie się, tak, do naszego mieszkania, do sklepu, czasami nawet i do szkoły i zabierze banku. Jakieś do banku, tak?
4: Przyjdzie złodziej.
1: Przyjdzie złodziej, tak. Więc widzę, że policja kojarzy wam się głównie z kradzieżami, z jakimiś takimi drobnymi rozbojami. Słuchajcie, za chwileczkę pokażemy wam film, który został zrealizowany i nagrany przez wszystkie służby, które działają w tym mieście oraz przez uczniów ze szkoły podstawowej nr 34 przy ulicy Miłej. I oni bardzo ładnie nam tutaj opowiedzą, kiedy należy korzystać z tego numeru, kiedy należy nie korzystać. Posłuchajcie.
5: Kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112, zgłoszenie zostanie skierowane do operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
6: Centrum 112, operator 6, czy mogę pomóc?
5: Operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112 zapyta o rodzaj i miejsce zdarzenia. Wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana na miejsce zdarzenia. Poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć Cię bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, na przykład z dyspozytorem medycznym. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie irytuj się, kiedy operator po przyjęciu zgłoszenia i po jego weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań szybko zakończy rozmowę. Ma to na celu uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już wysłane właściwe służby.
7: Pamiętaj, nie dzwoń na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy. I absorbujesz operatora, który jest potrzebny, by udzielać pomocy.
8: Nie zamawiaj tu pizzy, taksi czy kwiatów. To nie jest dobre miejsce. Ten numer służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi.
7: Zastanów się, też możesz kiedyś potrzebować pomocy.
1: Dlaczego tak ważny jest ten numer?
9: Żeby uratować czyjeś życie.
1: Właśnie, ten numer jest, to jest numer, który ratuje życie, moi kochani. Zrobimy sobie taki mały eksperyment, moi kochani. Pokażemy Wam takie zdjęcia i będziecie mogli spróbować porozmawiać dzisiaj z Piotrkiem, naszym operatorem, i spróbujecie zgłosić jakąś taką sytuację, którą zaraz zobaczycie na zdjęciu. Będziesz miał telefon, będzie rozmawiał z Tobą Piotrek, trzymaj telefon. Rzecz się dzieje w Milejowicach, ulica Radomska 34. Co tu widzisz?
9: Pożar.
1: I to wszystko przekażesz naszemu koledze, który siedzi tam przy tym, ale Ty sobie patrzysz tu na obrazek, on się zaraz do Ciebie odezwie.
10: Straż pożarna, Radom, czy mogę pomóc?
9: Dzień dobry, jestem Joszko z terenu. Widzę pożar na Milejowicach. Radomska, numer 34.
10: Pożar w Milejowicach, ulica Radomska 34, tak?
9: Tak.
10: A pożar czego? Co się pali? Samochód, dom, jakiś budynek?
9: Dom.
10: Dom się pali, tak?
9: Mhm.
10: Dom murowany czy drewniany?
9: Drewniany.
10: Drewniany. Czy widać tam jakieś osoby w pobliżu, które mogą być zagrożone?
9: Nie.
10: Nie widać nikogo. A czy może są w pobliżu jakieś inne budynki, które mogą być narażone skutkami pożaru?
9: Tylko jeden dom.
10: Budynki?
9: Tylko dom.
10: Jest dom w pobliżu, tak?
9: Tak.
10: Dobrze, a proszę mi jeszcze raz podać swoje dane, czyli imię, nazwisko.
9: Joszko Sterna.
10: Zgłoszenie przyjęte, wysyłam odpowiednie służby, dziękuję.
9: Dziękuję.
1: Z jednej strony nie jest to takie łatwe, mamy tutaj tylko obrazki, tak? Ale przy odrobinie spokoju i opanowania jesteśmy w stanie te najważniejsze informacje przekazać do osób, które odbierają numery alarmowe. Dobrze, teraz przejdziemy do takiej prezentacji. Jakie są zagrożenia w domu? I będziemy sobie te zagrożenia pomału analizować, tak? Co złego się stało, ale co należałoby zrobić, żeby do takiej sytuacji nie doszło? Co tutaj widzimy? Co tu się dzieje na tym obrazku?
11: Pali się coś jakoś na kuchence gazowej.
1: No coś. Pani gotuje, tak?
11: I dzwoni telefon.
1: Dzwoni telefon, tak? Czyli sytuacja jest taka, że no jeśli coś się gotuje na kuchni, ale dzwoni telefon, no to pewnie pani zrezygnuje z tego gotowania, może nie zawsze bezpiecznie, i pewnie pójdzie odebrać telefon, tak? No zobaczy. No i zostawia zapalone, znaczy smażące się kotlety na patelni i idzie odebrać telefon. Co teraz się może stać?
11: Jak ta pani odeszła, to może się zapalić i może być pożar.
1: Bardzo dobrze. Może dojść do tak mocnego nagrzania, że może dojść do pożaru. I zobaczcie, tu widzimy już właśnie, pali się zasłonka, cała kuchnia zaczyna być objęta pożarem, a pani sobie tutaj w najlepsze rozmawia. Analizując ten obrazek, Jeśli byśmy byli w kuchni i widzieli, że mama na przykład będzie rozmawiać przez telefon, no zostawia coś na ogniu w kuchni, no to mówimy: mamo, trzeba wyłączyć ten gaz, tak? Odłożyć to smażenie. Dobrze, przejdziemy do następnego zagrożenia. Zobaczcie, kto zna takie urządzenie? Kto takie urządzenie widział? Kto miał w domu?
12: Ja mam.
13: Ja nie miałam w domu.
1: Używacie takiego urządzenia?
12: Tak.
1: Słuchajcie, to jest taka nagrzewnica. Nazywa się to farelka. Jest pomału wycofywane z użytku. Jest też dość niebezpieczne. Często ludzie dogrzewają się w nocy. Jeśli bardzo długo chodzi, może dojść do nagrzania takiej farelki, przegrzania i do topienia się tego plastiku. Dlatego jeśli nawet używamy takiego urządzenia, należy je ustawiać również na płytkach, na czymś, co nie jest łatwopalne, na pewno nie meble i wykładzina, a jakaś broń.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Najpewniej we wtorek usłyszę zarzuty. Agresor, który wulgarnie wyzywał i groził ukraińskim dziewczynkom. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Do sieci trafiło nagranie, w którym mężczyzna wyzywa nieletnie. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratora w Żywcu, a o szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
1: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów, m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przybywa na zwolnieniu lekarskim.
2: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutów, w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
1: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: Relacjonowała nasza reporterka Natalia Czarnuch. Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany międzynarodowo. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Nie uwzględnił tym samym wniosku prokuratury. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, skąd taka decyzja?
3: Zdaniem sądu we wniosku nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
4: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
3: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura będzie mogła jednak złożyć kolejny wniosek, tak jak miało to miejsce na przykład w sprawie innego posła PiS Marcina Romanowskiego.
4: Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony.
3: Prokuratura nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Decyzja zapadnie jednak po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji sądu.
0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
6: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
5: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes Łokik postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Bojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli oni stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
7: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówi prezes Łokik Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholożka Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
8: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Grab może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku, a mieszkańców ewakuowano.
9: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
10: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części podróżnej. drugiej stronie, plus oficyna.
9: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę, kamienicę zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
11: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
9: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
0: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili osunięcia się fragmentu ściany w pobliżu prowadzone były prace budowlane. Z kamienicy ewakuowano 9 osób. Do 5 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o uśmiercenie 4 szczeniaków na terenie Sulęcina. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Usłyszał zarzuty, odpowie za zabicie psów ze szczególnym okrucieństwem. Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek w Sulęcinie w kontenerze na odzież, mówi Martyna Litka, rzeczniczka sulęcińskiej policji.
12: Pracownicy ujawnili foliową reklamówkę, w której znajdowały się 4 martwe szczenięta. Ze wstępnych oględzin dokonanych przez lekarza weterynarii wynika, że zwierzęta doznały rozległych obrażeń głowy. Psy nie należały do 30-latka, lecz do jednego z jego współlokatorów.
0: 30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego dostał dozór policyjny. Oprócz bezwzględnego więzienia sąd może orzec znawiązkę finansową na cele związane z ochroną zwierząt oraz całkowity, wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. Gorzowski magistrat zareagował szybko. Ptaków na bulwarze wschodnim już nie ma. Obiekt opustoszył w piątek wieczorem. Potem jak zawrzało w sieci o rannej popołudze i mękach ptaków. Szczegóły Konrad Baranowski.
13: Jak zapewniają urzędnicy, odłów przeprowadzili doświadczeni hodowcy ptaków egzotycznych i gołębi z zachowaniem zasad ograniczających stres zwierząt. Teraz ptaki przechodzą kwarantannę i badania kontrolne. Osobniki wymagające leczenia mają otrzymać opiekę weterynaryjną, ale już poza Gorzowem. Jak wcześniej informowaliśmy, w mieście nie ma lekarza weterynarii ze specjalizacją leczenia ptaków. Pozostałe trafią pod opiekę hodowców. Z woliery w piątkowy wieczór zabranych zostało 21 ptaków.
0: Chodzi o 10 gołębi ozdobnych, 7 aleksandret obrożnych, 3 nimfy i 1 papuszkę falistą. W jednym z wcześniejszych protokołów, o którym głośno było w internecie, wpisano liczbę 34 sztuk ptactwa. Zdaniem urzędników liczba ta została wpisana omyłkowo. Przypomnijmy, ptaki miały zniknąć z woliery, gdy ruszy remont bulwaru w przyszłym roku. Jednak internauci, środowiska prozwierzęce oraz radna apelowali o szybsze przeniesienie ptactwa. Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego ZOO. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
14: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przez kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
0: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego ZOO. Nie wiadomo skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie.
14: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia. Dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
0: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbą. Koniec z jednorazowym sprzętem. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
15: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
16: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
15: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. We wtorek oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę w USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
17: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
18: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
17: Na zwycięstwa i bramki.
18: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
17: Doświadczenie.
18: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
17: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. We wtorek jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć wakacje. Spytaliśmy mieszkańców Iławy, co najbardziej lubią robić latem.
19: a na działce dużo przesiaduje.
20: Taki mały domek na wodzie, światło, woda, gaz i oczywiście zatoczka, ptaszki, ryby.
21: Przede wszystkim na rowery, bo teraz jeszcze dziewczynę uczymy jeździć rowerem, to przeważnie rowery i nad wodą, a zresztą mamy też swoje podwórko, to basen na podwórku.
22: Ja jeżdżę na koncerty Dawida Kwiatkowskiego, tak z 2 w miesiącu.
23: Ja to bym chciała więcej czasu spędzać na łonie natury, nad jeziorem, to jest zawsze przyjemne.
0: Z mieszkańcami Iławy rozmawiała Edyta Kocoła-Pawłowska. Z Gdańska na Światowe Tory studenci Politechniki Gdańskiej ukończyli budowę nowego bolidu wyścigowego. Nowa konstrukcja o nazwie PRG-09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów Formula Student.
24: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania, zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową, zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą, żeby przekroczyć, musieliśmy zbudować całkowicie nowe auto, stąd PG-09.
0: Mówi Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Przy jego powstaniu pracowało około 40 osób zaangażowanych w projekt.
24: Już w ten weekend wyjeżdżamy na zawody EPOS Czech, które rozpoczynają nasze zmagania w tym sezonie. Z nich udajemy się na zawody do Austrii, następnie do Chorwacji i z wieńczeniem całego sezonu są zawody w Polsce. Więc znowu czekają nas 4 edycje zawodów. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tak naprawdę los nam przyniesie i mamy nadzieję, że będziemy mogli się jak najlepiej zaprezentować z naszym nowym bolidem.
0: Od dekady studenci rozwijają projekt i regularnie odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach. W ubiegłym roku podczas rywalizacji w Holandii zdominowali konkurencję, wygrywając klasyfikację generalną i zdobywając niemal komplet nagród. Mikołaj Kopernik to postać, o której wydawałoby się, że wiemy już wszystko. Twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane, przekonują jednak, że w jego biografii wciąż kryją się fascynujące historie. Dokument z elementami fabularnymi powstaje m.in. w Toruniu z udziałem znanych aktorów i specjalistów zajmujących się życiem astronoma.
25: To będzie opowieść o człowieku, którego nie znacie. To znaczy, znacie go tylko z tego, co dokonał, bo to były wielkie dzieła, ale tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów, jak jego życie codzienne, z kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi. To są bardzo ciekawe wątki, bardzo rzadko poruszane.
0: Wyjaśnia reżyser Sebastian Bartkowski. W produkcji w główne role wcieli się m.in. Mariusz Drężek i Aleksandra Popławska, a premiera planowana jest na dzień urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Będzie cytat na początek. Uwaga. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa i nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny, powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Te kilka słów generała rozpętało w Polsce burzę.
2: No. Miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
3: nie,
2: broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego.
2: Miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: Gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak. Dokładnie.
6: Byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny.
7: Przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a jakiś studencik by się okazało, że jednak jest większym patriotą.
8: Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny, urodziłem się tutaj, no i bym bronił.
9: Czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj.
10: Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
11: Nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
12: Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
13: Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach. No to... Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali.
2: Ale co, rzucała pani granatem?
14: Tam? O, właśnie miałam KPKS, pistolet tęczny i ten granaty. To było cudowne, coś wspaniałego, naprawdę.
1: Słowa generała, że to pokolenie będzie musiało stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny, były skierowane do studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. On to powiedział na inauguracji roku akademickiego, ale poszły w Polskę. Wielu generałów i polityków przekonuje, że generał Kukuła niepotrzebnie straszy, że to jego słowa były na wyrost. No ale ja tak na wszelki wypadek poszedłem z mikrofonem na ulicę i pytałem Polaków, czy byliby gotowi za 5, 10, a może 20 lat nawet stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny. O tym dziś w Co Ludzie Powiedzą serdecznie zapraszam.
0: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to na pierwszy ogień trochę młodych ludzi. Jak oni przyjęli te słowa, te złowróżbne słowa generała Kukuły? Czy są, czy byliby gotowi w razie potrzeby?
2: Czy pokolenie dzisiejsze to jest w stanie stanąć z karabinem i bronić ojczyzny?
3: Ja personalnie nie. No ale myślę, że jacyś tam młodzi ludzie pewnie są w stanie walczyć za nasz kraj.
2: A to co by pan zrobił, gdyby trzeba było nagle?
3: Wyjechałbym, uciekłbym.
2: Gdzie?
3: Nie wiem, gdziekolwiek, gdzie by było spokojnie.
2: To by pan jakie korki by były tam na tej autostradzie
3: no,
2: do Niemiec?
3: No jakoś by się trzeba było przedostać. Jestem raczej kosmopolitą. Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
3: nie,
2: broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą, także dla mnie wszelkie jakieś wojny... Dla mnie to jest nienormalne, także w ten sposób. No.
2: Chodzę, pytam młodych ludzi, czy są gotowi, gdyby była taka potrzeba, stanąć z karabinem i bronić ojczyzny.
10: Nie wiem, no na dzień dzisiejszy raczej nie, ale jakby była, trzeba było, to tak, dlaczego nie?
2: No właśnie, tylko czy są gotowi, czy w ogóle mieli karabin w ręku,
10: nie,
2: pistolet?
10: Karabin nie, nigdy. Tylko nie w jakichś strzelnicach albo coś, ale to...
2: Ale na strzelnicy byłeś.
10: Tak, byłem. Jak będzie trzeba, to będę stał.
2: Ale macie takie poczucie właśnie, że trzeba i dlaczego?
10: Poczucie, czy mam? No nie, ale raczej tak dla zasady, że jak mieszkam w tym kraju i tutaj się wychowuję, tutaj żyję, to jakieś tam w środku mam takie zobowiązanie, że jak będzie stan krytyczny, to żeby stanąć i pomagać kraju. Jak będzie trzeba, to staniemy w obronie rodziny i ojczyzny.
2: Czy to młode pokolenie byłoby w stanie stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny?
5: A co ja mam powiedzieć na ten temat?
2: No, chodzę, pytam, wiesz, jak to jest z tym młodym pokoleniem, bo teraz szef Sztabu Generalnego powiedział, że być może będzie taka konieczność, że to pokolenie będzie musiało stanąć i bronić.
5: No nie wiem, jak na razie to nie pędza do tego.
2: A miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: I co? I rzeczywiście jakby umiesz obsługiwać jakby po...
5: No, w miarę.
2: Czyli w razie gdyby...
5: W razie gdy, no to czemu nie?
2: Czyli co, gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak, dokładnie.
2: Mówią niektórzy, że wiesz, ta dzisiejsza młodzież, to chodzą w rurkach. jak oni się mogą nadawać do tego, żeby z bronią tam latać i w okopach siedzieć. No. Ty byś stanął, tak? Czyli...
6: Dokładnie. Trzeba by było... Do...
2: Wiesz co, stanął...
6: Gotowość, no.
2: A miałeś jakieś przeszkolenie?
6: Do czynienia nie jest. Nie, bo nie, akurat nie załapałem się na służbę.
2: No. A w ogóle jakiś pistolet w ręku, cokolwiek?
6: Zabawkowy. No. Jedynie.
2: No ale to dobrze, bo wiesz, gdzie lufa, gdzie ten, żeby, wiesz, nieodwrotnie...
6: Poradzę sobie raczej.
2: No, to ale nie... co, ale rzeczywiście, a dlaczego trzeba by ewentualnie stanąć i bronić, gdyby była taka potrzeba?
6: No mamy tylko jeden swój kraj, którego myślę, że nie powinniśmy stracić. Raczej myślę, że byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny. Myślę, że to się budzi wszystko na spokojnie, a przyszłoby co do czego, to każdy by stanął raczej obok siebie i by było dobrze.
9: Uważam ogólnie, że to nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć w tym momencie. To jest sytuacja, w której jak się znajdziesz, to wtedy dopiero podejmiesz decyzję, ale czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj. Aczkolwiek oczywiście nie chcę wojny, tak jak myślę, że nikt nie chce wojny, no ale kto wie, jak to będzie.
2: Miałeś kiedyś jakiś karabin w ręku, pistolet, no właśnie?
9: Byłem na strzelnicy raz, ale to tak...
15: Dlaczego bym bronił ojczyzny? No, to mój naród, czuję się Polakiem. Więc w razie wojny byłbym gotowy stanąć do wojny.
2: W sensie mentalnie byłbyś gotowy, ale...
15: Mentalnie, nie wiem, czy fizycznie.
2: No. Miałeś kiedyś jakąś broń w ręku, coś?
15: Nie.
2: Jakiś granat?
15: Ale raczej ogarniałbym. Bo to jednak głównie chyba chodzi o mental i o głowę. Nie wiem, czy byłbym w stanie żyć po takiej ucieczce. Tak jak teraz patrzę na Ukraińców, mężczyzn, którzy stoją tutaj. Ciężko mi się na nich patrzy. Wiedząc, że ich naród stoi i walczą na przykład. Więc mi by po prostu było ciężko żyć z wiedzą, że uciekłem. Po prostu zachowałem się słabo. I zmiękłem i uciekłem przed czymś, co, przed czym trzeba stanąć. Tak.
2: Szef sztabu generalnego powiedział, że to nasze pokolenie.
4: A że moje czy pana?
2: Nasze.
4: A nasze, tak ogólnie. Dobra, no.
2: To wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć z bronią i bronić ojczyzny.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego, bo ten patriotyzm trochę zanika. Takie mam wrażenie przynajmniej. Chociaż też nie chcę tak spekulować, no bo może właśnie w jakiejś sytuacji takiej kryzysowej by się odrodził ten duch polski, nie? Takiej no polskości takiej. Jakby tam była jakaś
2: chryja.
4: Chciałbym powiedzieć, żebym został, nie? Też nie chcę tak się wypowiadać, bo no nie wiem, jak to bym pod wpływem impulsu zaatakował, jakby na przykład nagle jakieś rakiety na Warszawę spadły, nie? Ale no raczej bym chciał zostać, nie?
1: W większości takie budujące raczej wypowiedzi. Ja przypominam, że wypowiada się pokolenie, które zazwyczaj no, nie miało broni w ręku, które nie załapało się na zasadniczą służbę wojskową. No to teraz ci, których roczniki się załapały, czy oni uważają, że damy radę w razie godziny W obronić Polskę?
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy byliby w stanie, w razie gdyby była taka potrzeba, stanąć z bronią i bronić tak. ojczyzny?
16: Jak najbardziej, proszę pana.
2: No, a dlaczego?
16: Jakby dlatego, skąd? Że jesteśmy Polakami i będziemy walczyć.
2: Bo wielu ludzi to mówi, że wie pan...
16: Ja biorę karabin i stoję.
2: Gdzie pan stoi z tym karabinem?
16: Na warcie.
2: A pan miał w ogóle karabin,
16: tak,
2: pistolet w ręku?
16: Tak.
2: Czyli pan przeszkolony jest? No właśnie, a to dzisiejsze pokolenie, chyba to młodsze takie jeszcze.
16: Oni siedzą w tych komputerach.
2: Ale to też tam strzelają w tych komputerach, wie pan.
16: Dobrze. Niech strzelają w komputerach. A my damy radę sobie ze wszystkim. I staniemy.
2: Myślę.
16: My Polacy. Jesteśmy Polakami.
2: No ale właśnie dlaczego trzeba? Dlaczego jest...
16: Dlatego, że trzeba walczyć o kraj. O wszystkich Polaków.
2: No wie pan, no, ja mówię, no można sobie zmienić kraj, no można jechać do Niemiec albo do...
16: I co w tych Niemczech? Uczyć się języka? Po co to jest potrzebne?
2: Czy pan byłby gotowy stanąć?
17: Jestem gotów, oczywiście, w obronie ojczyzny.
2: Pan nie należy do tych, co by tam wsiadał w samochód
17: nie.
2: i do Niemiec autostradą?
17: Nie, na pewno nie.
2: A dlaczego by pan stanął i bronił? No bo no, niektórzy mają inne zupełnie.
17: Bo jestem Polakiem i to jest mój kraj, tu się urodziłem. No to trzeba bronić swojego kraju.
2: Nie miałby pan wątpliwości?
17: Nie.
2: Bo tak się mówi, że to nikt nie jest gotowy na to, wie pan, ale...
17: No, ja bym był gotów.
18: Oczywiście, panie szanowny, że ludzie przeważnie mający korie dają dyla i uciekają. Tak jak tu przyjeżdżają obcokrajowcy, mają pieniądze, to sobie wyjeżdżają. Ich stać, no to zależy od sytuacji, tak? Nie dali taką kategorię D, czyli wiadomo do czego, no.
2: Do czego?
18: No D to jest taka część ciała, prawda? Ale Mi się wydaje, że jestem patriotą z Warszawy, syrenkę warszawską noszę, no że człowiek musi mieć jakieś ideały i powiedzmy, jakby się okazało, żeby stchórzył, to potem jakby się sam źle czuł. Nie każdy może mieć odwagę zwalczyć z bronią w ręku, ale może się przyczynić i pomagać tym, co walczą. Ktoś jest informatykiem, to może dronem sterować, tak? Więc okazuje się, że podczas konfliktu zbrojnego można się w różny sposób przydać. Stanąć z bronią, no to przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a potem by się okazało, że wcale nie są tacy bohaterscy, jakiś studencik, by się okazało, że jednak jest większym patriotą. Tak?
1: No i rzeczywiście, od razu mi się taki student trafił, taki niepozorny niby, ale...

0: Tak, pytam, czy to pokolenie dzisiejsze jest gotowe w razie gdyby, wie pan, bronić ojczyzny?
1: Może pan zapomnieć. Nie nadają się w ogóle, ani sportu nie uprawiają. Ja widzę w ogóle, wszystko przy tyłu, przy tym internecie.
0: Ale widzi pan, młody człowiek.
1: Może tak, może jak musi dyscyplina, może będzie coś.
2: Jakby była potrzeba, bym poszedł.
0: No. Dobrze, tu taki młody
2: człowiek. Dla kraju wszystko.
1: Oczywiście na kraju wszystko.
3: Teraz jeszcze taki ciekawy wątek będzie. Para emerytów się wypowie. Dość zaskakująca koncepcja. Takie skrajnie pacyfistyczne podejście.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Pokolenie młode właśnie jest gotowe, gdyby była taka potrzeba stanąć?
5: A jest powiedziane w 10 przykazaniach. Nie zabijaj.
0: Ale teraz szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że to pokolenie...
6: Nie wyobraża takie życie, że nie musiałoby być generałów. Jeżeli żyliby ludzie w pokoju, ale to wszyscy walczą o pokój, a za karabiny biorą się.
5: Nie ma o czym mówić.
0: Ale to trzeba by tym Rosjanom to też wytłumaczyć na przykład.
6: Rosjanie są tacy sami jak Polacy. Inni ludzie na świecie, jeżeli są nienawiścią pojeni, to tak robią.
5: Jest taki naród, który żyje na całej ziemi i oni nie biorą karabinów do ręki. Wie pan, kto to jest? Co?
6: Nie chcę tych ludzi słuchać, bo to są świadkowie.
0: Ale gdyby nas tu najechali ci Rosjanie, no to co? To nie brać karabinu do ręki?
5: Proszę pana, Rosjanie najechali na Ukrainę i świadkowie Jehowy przyjechali do Polski i żyją w Polsce. Bo oni karabinów nie biorą. A ci, którzy zostali tam, pracują, żeby ludzi ratować. I te najgorsze prace, które inni nie chcą wykonywać, oni to wykonują.
6: Ale najlepiej by było, żeby był pokój na całym świecie.
0: Nie, no to wiadomo.
3: No najlepiej tak by było, żeby na całym świecie zapanował pokój, powszechna szczęśliwość oraz dobrobyt, żeby wszyscy byli zadowoleni z życia, piękni, zdrowi, młodzi, bogaci i tak dalej, żeby bratnie narody się szanowały. Natomiast ja myślę, że lepiej się jednak przygotować, tak na wszelki wypadek, że ten plan może nie wypalić. Co można zrobić, żeby ludzie byli przygotowani? Teraz kilka koncepcji.
4: Co ludzie powiedzą?
0: Czy pani byłaby gotowa stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny w razie gdyby? Co tu robić, żeby pani była gotowa?
7: Nie wiem, może prędzej bym pomagała jako taki łącznik, bo nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
0: A miałaś kiedyś karabin w ręku albo
7: nie,
0: coś?
7: Nie miałam karabinu nigdy w ręku, nie miałam broni, więc musiałam pewno się nauczyć i posługiwać w ogóle co i jak.
0: A przydałyby się jakieś właśnie, nie wiem, szkolenia, strzelnice?
7: Sądzę, że tak, bo to też jest taka podstawowa wiedza, żeby wiedzieć mniej więcej, jak posługiwać się taką właśnie bronią, mówię o takim jakimś specjalnym karabinie, tylko po prostu, żeby wiedzieć, jak w razie takiej samoobrony. I takie nie tylko takim obsługiwaniem broni, ale takim ogólnym survivalem, jak na przykład właśnie w lesie przeżyć, jak nie wiem, jakiś szałas budować, czy ogólnie takie zasady survivalowe.
0: Przydałoby się. Chodzę, pytam, czy to pokolenie jest w ogóle gotowe na takie wyzwania?
8: Chyba nie.
0: No właśnie, i co tu zrobić, żeby było gotowe?
8: Nie wiem.
0: A gdyby niebawem coś takiego się wydarzyło, że trzeba by byłoby brać broń i bronić?
8: To już pewnie musiałbym pójść. Poszedłbym, bo trzeba raczej, ale osobiście chyba bym nie chciał.
0: A miałeś kiedyś w ręku jakąś broń?
8: Nie. Nie miałem.
0: Nigdy nic? Wiatrówkę przynajmniej, nie. Albo... Nie?
8: Nie.
0: Broń biała, jakaś szpada.
8: Broń biała, no to tak nóż bardziej prędzej, ale to takie z takich innych to nie. Jakieś treningi prędzej może w szkole mogliby robić, jakieś testy.
0: Pan myśli, że to pokolenie jest gotowe, żeby stanąć z bronią w ręku i bronić?
9: Wie pan, to jest dylemat. Zaprzepaszczono pewne rzeczy, ale teraz się odrabia, nadrabia nad tego. Czasu trzeba. Oby do tego odpukać niemalowane drewno nie doszło, no. Ale uczyć się trzeba. Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach, to wszystko, żeby no tak. Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali na tego, bo to się nie da. No.
10: Ja mam kategorię D, ale jak najbardziej poszedłbym walczyć.
0: A miał pan kiedyś coś w ręku takiego?
10: No, podstawówce strzelaliśmy, a tak to nie.
0: Ale z prawdziwej broni, czy z wiatrówki?
10: Nie, z prawdziwej.
2: bo za moich czasów to już tylko maski zakładaliśmy, takie wie pan.
10: Nie, my w pierwszej klasie podstawówki, jak wybuch stanu wojenny, to mieliśmy takie szkolenia.
2: Podstawówki?

0: Tak.
1: Czy co, takie siedmioletnie
2: tak, na poligonie byliśmy.
1: O, ale to już pewnie pan zapomniał, jak tam...
2: Nie, no na pewno.
1: Na pewno. Ale co, pan, gdyby trzeba było, to ma pan w sobie takie poczucie, że...
2: No tak, jak najbardziej.
3: No kiedyś było obowiązkowe wojsko, nie? Mm. No ale czy też to jest najlepszy taki rozwiązanie, to nie wiem, no ale coś może w tym stylu. Coś w tą jakieś szkolenie takie...
1: Weekendowe może.
3: No, coś takiego, może takie krótkie, jakieś 3-4-dniowe, nie?
1: Przynajmniej.
3: No, no na przykład, nie?
1: A potem byłoby łatwiej w razie, gdyby
3: w razie tam... jakiś tam, żeby zorganizować właśnie się.
1: No tak, bo no, może ktoś złapie takiego ten karabin, wiesz, to no nie wie, w którą stronę.
3: Nie wie, co się dzieje, ale no...
1: Nie wie, w którą stronę go trzymać, nie? I to ważne dość, żeby...
3: No, podejrzewam, że na polu bitwy całkiem ważne.
0: No różnie bywa. Chciałbym być na tyle odważny, żeby stanąć.
1: No, no tak. Nie wiemy, kto jest gotowy, a kto nie jest gotowy tak naprawdę do momentu, aż nie będzie takiej potrzeby.
0: Tak jest.
1: Bo teraz generał, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że my jesteśmy tym pokoleniem, które wiele na to wskazuje, czy nawet wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
0: Słyszałem. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy nam pomogą tylko.
1: Pan miał kiedyś broń w ręku?
0: Tak, pracuję nawet z bronią.
1: O.
0: Także wiem, na czym to polega.
1: Mm-hmm. Czyli w razie gdyby, to co? To mamy tutaj już przynajmniej jednego człowieka przeszkolonego do tego tematu.
0: Przyjdzie co do czego, to dobrze wiedzieć przynajmniej, gdzie kliknąć.
1: A co można by zrobić? Co rząd mógłby zrobić, żeby jakoś tak to młode pokolenie trochę tak bardziej wkręcić w taką tematykę, żebyśmy mieli no, silniejsze fundamenty, jeżeli o to chodzi?
0: Myślę, że przeszkolenie tak w wieku do 20 lat to jest najważniejsze. Myślę, że nawet do 18.
4: Ojczyzny trzeba chronić, no jak nie? No to co, uciekać, zostawić? Bez sensu.
1: Są tacy, co mówią, że wy pan od razu...
4: No, trzeba chronić, trzeba wszystko robić, żeby ojczyzna została i ojczyzna była. No, rzeczywiście naprawdę Polska, tak?
1: Co jeszcze mógłby rząd zrobić ewentualnie? Czy strzelnice jakieś, wie pan, przysposobienie obronne, pobór wojskowy? Obowiązkowo. No,
4: wiadomo, że generalnie ćwiczenia są dobre, ale ćwiczenie takie 5-10 minut, 5 takich spotkań, to nie nauczy nikogo walczyć tak naprawdę, nie? No sama sytuacja będzie musiała po prostu skłonić do tego, żeby ludzie wolę walki mieli, no i się jakoś tam bronili, tak? No bo to wie pan, no. To trzeba, żeby jak to z treningami, żeby być dobry w czymś, no to trzeba to trenować całe życie, tak? Nie można takiego szarego człowieka zrobić od razu wojskowym, tak?
1: A pan był w wojsku?
4: Nie byłem.
1: Ale jakby trzeba, to pan jest gotowy się tam przygotować.
4: Tak. Oczywiście, że tak. Dobra. No nic, powodzenia. Dzięki.
5: Od kilku lat w szkołach znów jest coś w stylu przysposobienia obronnego. Nazywa się to teraz EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa. A od 2 lat jest tam nawet jakiś element strzelania. 8 klasa podstawówki i 1 liceum teoretycznie mają więc okazję dowiedzieć się, jak działa broń w ogóle, o co chodzi. No ale to przecież nie jest to, co kiedyś to było. Posłuchajcie emerytki, która ze łzami wzruszenia w oczach wspomina, jak to rzucała granatem.
1: Co można by zrobić, żeby właśnie ta młodzież taka była bardziej gotowa w razie gdyby? Bo teraz generał, szef sztabu generalnego mówi, że to pokolenie wiele na to wskazuje, wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
6: Tak, tak.
1: Z bronią
6: w ręku. Ramię i na pierwszej linii walki. Ja mówię, tu powinno być przysposobienie obronne. Ja miałam, jeździłam na stawki jako licealistka.
1: Ale co, rzucała pani granatem?
6: Właśnie, granatem to wtedy tak i w szkole, ale pracując w FSO, to było to, że ja stanęłam do międzynarodowego konkursu między zakładami. Miałam KPKS, pistolet tęczny i ten granaty. Było to w Białęce. Pierwsze miejsce zdobyłam. To było cudowne. Ja wtedy miałam miękko 30 lat. No, coś wspaniałego, naprawdę.
1: Jeszcze ale to ja widzę po pani, jak pani wspomina to, jak aż się oczy zaszkliły.
6: Nie?
1: Żeby... Czyli co, w zakładach pracy, w korporacjach?
6: Tak, powinno być.
1: Teraz
6: naprawdę
1: powinno być takie
6: powinno
1: przeszkolenie.
6: Tak jak mówię, ze stanu wojennych, jak ja właśnie stanęłam i to było naprawdę fajne, bo to dla mnie to była i zabawa, ale i powaga dla człowieka. Znając dobrze naszą historię Polski, bo w tej chwili ona ucieka nam spod kontroli.
5: Ja to nawet nie wiedziałem, że granat zaczepny to może dać człowiekowi tyle radości. Kończymy na dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Najpewniej we wtorek usłyszę zarzuty. Agresor, który wulgarnie wyzywał i groził ukraińskim dziewczynkom. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Do sieci trafiło nagranie, w którym mężczyzna wyzywa nieletnie. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratora w Żywcu, a o szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
1: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
2: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutów, w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
1: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: Relacjonowała nasza reporterka Natalia Czarnuch. Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany międzynarodowo. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Nie uwzględnił tym samym wniosku prokuratury. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, skąd taka decyzja?
3: Zdaniem sądu we wniosku nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
4: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
3: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura będzie mogła jednak złożyć kolejny wniosek, tak jak miało to miejsce na przykład w sprawie innego posła PiS Marcina Romanowskiego.
4: Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony.
3: Prokuratura nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Decyzja zapadnie jednak po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji sądu.
0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
6: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
5: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli oni stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
7: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholożka Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
8: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Grab może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku, a mieszkańców ewakuowano.
9: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
10: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
9: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
11: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
9: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
0: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili osunięcia się fragmentu ściany w pobliżu prowadzone były prace budowlane. Z kamienicy ewakuowano 9 osób. Do 5 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o uśmiercenie 4 szczeniaków na terenie Sulęcina. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Usłyszał zarzuty, odpowie za zabicie psów ze szczególnym okrucieństwem. Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek w Sulęcinie w kontenerze na odzież, mówi Martyna Litka, rzeczniczka sulęcińskiej policji.
12: Pracownicy ujawnili foliową reklamówkę, w której znajdowały się 4 martwe szczenięta. Ze wstępnych oględzin dokonanych przez lekarza weterynarii wynika, że zwierzęta doznały rozległych obrażeń głowy. Psy nie należały do 30-latka, lecz do jednego z jego współlokatorów.
0: 30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego dostał dozór policyjny. Oprócz wyznanego więzienia sąd może orzec znawiązkę finansową na cel związany z ochroną zwierząt oraz całkowity, wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. Gorzowski magistrat zareagował szybko. Ptaków na bulwarze wschodnim już nie ma. Obiekt opustoszał w piątek wieczorem. Potem jak zawrzało w sieci o rannej popłudze i mękach ptaków. Szczegóły Konrad Baranowski.
13: Jak zapewniają urzędnicy, odłów przeprowadzili doświadczeni hodowcy ptaków egzotycznych i gołębi z zachowaniem zasad ograniczających stres zwierząt. Teraz ptaki przechodzą kwarantannę i badania kontrolne. Osobniki wymagające leczenia mają otrzymać opiekę weterynaryjną, ale już poza Gorzowem. Jak wcześniej informowaliśmy, w mieście nie ma lekarza weterynarii ze specjalizacją leczenia ptaków. Pozostałe trafią pod opiekę hodowców. Z woliery w piątkowy wieczór zabranych zostało 21 ptaków.
0: Chodzi o 10 gołębi ozdobnych, 7 aleksandrat obrożnych, 3 nimfy i 1 papuszkę falistą. W jednym z wcześniejszych protokołów, o którym głośno było w internecie, wpisano liczbę 34 sztuk ptactwa. Zdaniem urzędników liczba ta została wpisana omyłkowo. Przypomnijmy, ptaki miały zniknąć z woliery, gdy ruszy remont bulwaru w przyszłym roku. Jednak internauci, środowiska prozwierzęce oraz radna apelowali o szybsze przeniesienie ptactwa. Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego ZOO. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
14: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
0: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego ZOO. Nie wiadomo skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie.
14: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia, a dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
0: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbą. Koniec z jednorazowym sprzętem. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
15: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
16: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
15: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. We wtorek oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę w USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
17: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
18: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
17: Na zwycięstwa i bramki.
18: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
17: Doświadczenie.
18: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
17: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. We wtorek jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć wakacje. Spytaliśmy mieszkańców Iławy, co najbardziej lubią robić latem.
19: a na działce dużo przesiaduję.
20: Taki mały domek na wodzie, światło, woda, gaz i oczywiście zatoczka, ptaszki, ryby.
21: Przede wszystkim na rowery, bo teraz jeszcze dziewczynę uczymy jeździć rowerem, to przeważnie rowery i nad wodą, a zresztą mamy też swoje podwórko, to basen na podwórku.
22: Ja jeżdżę na koncerty Dawida Kwiatkowskiego, tak z 2 w miesiącu.
23: Ja to bym chciała więcej czasu spędzać na łonie natury, nad jeziorem, to jest zawsze przyjemne.
0: Z mieszkańcami Iławy rozmawiała Edyta Kocoła-Pawłowska. Z Gdańska na Światowe Tory studenci Politechniki Gdańskiej ukończyli budowę nowego bolidu wyścigowego. Nowa konstrukcja o nazwie PRG-09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów Formula Student.
24: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania, zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową, zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą, żeby przekroczyć, musieliśmy zdobyć całkowicie nowe auto, stąd PGR-09.
0: Mówi Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Przy jego powstaniu pracowało około 40 osób zaangażowanych w projekt.
24: Już w ten weekend wyjeżdżamy na zawody EPOS Czech, które rozpoczynają nasze zmagania w tym sezonie. Z nich udajemy się na zawody do Austrii, następnie do Chorwacji i zwieńczeniem całego sezonu są zawody w Polsce, więc znowu czekają nas 4 edycje zawodów. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tak naprawdę los nam przyniesie i mamy nadzieję, że będziemy mogli się jak najlepiej zaprezentować z naszym nowym bolidem.
0: Od dekady studenci rozwijają projekty i regularnie odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach. W ubiegłym roku podczas rywalizacji w Holandii zdominowali konkurencję, wygrywając klasyfikację generalną i zdobywając niemal komplet nagród. Mikołaj Kopernik to postać, o której wydawałoby się, że wiemy już wszystko. Twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane, przekonują jednak, że w jego biografii wciąż kryją się fascynujące historie. Dokument z elementami fabularnymi powstaje m.in. w Toruniu z udziałem znanych aktorów i specjalistów zajmujących się życiem astronoma.
25: To będzie opowieść o człowieku, którego nie znacie. To znaczy, znacie go tylko z tego, co dokonał, bo to były wielkie dzieła, ale tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów, jak jego życie codzienne, z kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi. To są bardzo ciekawe wątki, bardzo rzadko poruszane.
0: Wyjaśnia reżyser Sebastian Bartkowski. W produkcji w główne role wcieli się m.in. Mariusz Drężek i Aleksandra Popławska, a premiera planowana jest na dzień urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Radio Vox FM i Bartek z tamtej strony, który będzie opowiadać o niezbyt udanym jego zdaniem związku z Patrycją, bo Bart, witam cię.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Ma pewne oczekiwania po byciu 5 lat razem.
2: No mam oczekiwania, żeby w końcu zechciała zostać moją żoną.
1: Jesteście zaręczeni od 12
2: sierpnia 2016.
1: No to już prawie piąty rok idzie, nie?
2: No już praktycznie rzecz biorąc tak.
1: Dlaczego wciąż nie chcę założyć sukni z welonem?
2: No już Patrycja jest po jednym nieudanym małżeństwie.
1: I nie chcę tego powtarzać.
2: Boi się, że po prostu kolejne małżeństwo, może nie tyle co... Nie samo małżeństwo, tylko o ile ten podpisanie tego papierka, że już jest żoną,
1: coś zmienia.
2: Może coś zmienić, może popsuć wszystko. Jednak ja twierdzę odwrotnie, bo byłem wychowany w tradycyjnej rodzinie, że brak tego papierka może zacząć psuć wszystko.
1: Osoba, która cię kocha, mogłaby ci to dać. Szczególnie, że mamy intercyzy, że mamy pewne umowy małżeńskie, więc to nic nie zmieni. Sprawa w sytuacji, w której się nie uda, może być od razu rozwiązana.
2: Zgadza się, jak najbardziej.
1: No i brawo, ja se klasnąłem chociaż raz. Dobra, Bartek, wiem, o co chodzi. Dodasz wiele rzeczy poza anteną. To mnie przygotuje do rozmowy z Patrycją, którą będziemy namawiać na małżeństwo. Tym razem na antenie Radia Vox FM poprosisz ją o rękę.
2: To oczywiście, jak najbardziej.
1: Kochasz ty, Patrycjo, i wychodzisz za mąż, czy rzucasz i nie zawracasz głowy Bartkowi. Wtedy nie wiem, jak Bartek sobie da radę sam ze sobą, ale chcemy konkret. Trzymamy kciuki za Bartka, ja dzwonię.
0: Kochaj... Albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Patrycjo. Paweł Pawele z Radio Vox FM. Kłaniam się.
1: Witam.
2: Wyjaśnij, że dostałaś faceta z odzysku.
1: Zgadzasz.
2: Prawie 1,80 wzrostu, z lekką łysinką, uroczym miejscem do całowania. Nie wiem, czy ty pamiętasz, piękna brunetko, że jakieś 5 lat temu na początku, kiedy go wyczesałaś sobie z portalu internetowego, mówiłaś, że standardy w dziedzinie małżeństwa to mąż i żona.
1: Było.
2: I przeszło ci to tak, jak w Polsce pomalutku przechodzi koronawirus.
1: Wszystko się zgadza.
2: A przypomnę ci, że woził cię do Gdańska, że bywałaś w Sobieszewie, że o Świnoujściu, w którym się urodził, nie wspomnę.
1: Tak.
2: Zupełnie niepotrzebnie, czy pracował nad czymś?
1: Chyba pracował.
2: Przypomnę ci, że ten facet, który ma na razie problemy, by zostać twoim mężem, ogarnął jako jeden jedyny, przyglądając się internetowi, system opieki nad cukrzycą twojego syna Kajetana.
1: Wszystko wiem.
2: Ogarnął, zaprogramował pompę insulinową sterowaną przez telefon.
1: Wszystko się zgadza.
2: Czy ty go kochasz?
1: Oczywiście, że tak.
2: A czy zostaniesz w najbliższym czasie jego żoną?
1: Tak.
2: Teraz ty, Bartek, teraz ty!
3: Kochanie moje, najdroższe, najwspanialsze na świecie, kocham cię ponad wszystko, jesteś pełnym, całym mym światem, gwiazdką na mym niebie, obiektem moich westchnień, mojej tęsknoty. Czy zgodzisz się w najbliższym czasie spełnić moje największe marzenie i zostać w końcu moją żoną?
2: A nie ściemniać. A nie ściemniać od 5 lat, kobieto!
1: Ty wariacie, tak.
2: Bardzo się cieszę. Tutaj powinny pójść jeszcze raz fanfary i down, down, da, down, down, down, down. I żyli długo i szczęśliwie.
1: Też cię kocham.
3: Ja ciebie bardziej.
2: Czy pan Bartosz jest content, czy zadowolony?
3: Jak najbardziej. Ja nikogo tak nie wierzyłem, jak swoją inicjatywę, że tylko ty możesz to ogarnąć.
2: No dobrze, obiecała mu, że zostanie jego żoną, bo on już miał dość wycia w księżyc i błagania o to, by nią było. Dziękuję bardzo serdecznie, niech żyje miłość. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo,
2: pa.
1: Do widzenia.
3: Super, bardzo dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: skarbie, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Vox FM.
3: Cały czar pryska, gdy patrzysz bliska i już nie jesteś tak zajęty.

Czy nie będziesz nie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Polski turysta zginął w słowackich Tatrach, jego partnerkę ewakuowali ratownicy. Na stacjach znów drożej, to po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Z Gdańska na Światowe Tory studenci Politechniki Gdańskiej ukończyli budowę nowego bolidu wyścigowego.
1: Jest wtorek, 14 dzień lipca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na początek tragiczne doniesienia ze Słowacji. W Tatrach zginął polski turysta. 40-latek spadł z wysokości 200 metrów. Mężczyzna wspólnie z partnerką próbował zdobyć czarny szczyt bez niezbędnego sprzętu, w tym lin bezpieczeństwa. Ratownicy o pomoc poprosili załogę ratowniczego śmigłowca. Ewakuowano partnerkę tragicznie zmarłego Polaka i przetransportowano ją do Starego Smokowca. Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie giełdy w dół, a ropa w górę, benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co czują portfele kierowców. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojsko USA ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran, a ten z kolei ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. O tym, jak to się przekłada na tankowanie na stacjach, Michał Rawa.
2: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie 80 dolarów, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad 70 dolarów. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
2: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych, takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli oni stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
4: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być formą manipulacji.
5: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Group może zapłacić nawet 2 miliony. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano.
6: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Magdalena Mikołajska podkreśla, że po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
7: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
6: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
8: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
6: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
0: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili osunięcia się fragmentu ściany w pobliżu prowadzone były prace budowlane. Z kamienicy ewakuowano 9 osób. Koniec z jednorazowym sprzętem. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku.
9: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
10: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
9: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
11: To są wiadomości Vox FM.
0: Gorzowski magistrat zareagował szybko. Ptaków na bulwarze wschodnim już nie ma. Obiekt opustoszał w piątek wieczorem. To potem jak zawrzało w sieci w związku z ranną papugą i innymi przebywającymi tam ptakami. Szczegóły Konrad Baranowski.
12: Jak zapewniają urzędnicy, odłów przeprowadzili doświadczeni hodowcy ptaków egzotycznych i gołębi z zachowaniem zasad ograniczających stres zwierząt. Teraz ptaki przechodzą kwarantannę i badania kontrolne. Osobniki wymagające leczenia mają otrzymać opiekę weterynaryjną, ale już poza Gorzowem. Jak wcześniej informowaliśmy, w mieście nie ma lekarza weterynarii ze specjalizacją leczenia ptaków. Pozostałe trafią pod opiekę hodowców. Z woliery w piątkowy wieczór zabranych zostało 21 ptaków.
0: Chodzi o 10 gołębi ozdobnych, 7 aleksandryt obrożnych, 3 nimfy i 1 papuszkę falistą. Przypomnijmy, ptaki miały zniknąć z woliery, gdy ruszy remont bulwaru w przyszłym roku. Jednak internauci, środowiska prozwierzęce oraz radna apelowali o szybsze przeniesienie ptactwa. Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki ukończyli budowę nowego bolidu wyścigowego. Nowa konstrukcja o nazwie PRG09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów Formuła Student.
13: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania, zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową, zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą żeby przekroczyć musieliśmy zbudować całkowicie nowe auto, stąd PG09.
0: Mówiła Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Przy jego powstaniu pracowało około 40 osób zaangażowanych w projekt.
13: Już w ten weekend wyjeżdżamy na zawody EPOS Czech, które rozpoczynają nasze zmagania w tym sezonie. Z nich udajemy się na zawody do Austrii, następnie do Chorwacji i zwieńczeniem całego sezonu są zawody w Polsce, więc znowu czekają nas 4 edycje zawodów. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tak naprawdę los nam przyniesie i mamy nadzieję, że będziemy mogli się jak najlepiej zaprezentować z naszym nowym bolidem.
0: Od dekady studenci rozwijają projekty i regularnie odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach. W ubiegłym roku podczas rywalizacji w Holandii zdominowali konkurencję, wygrywając klasyfikację generalną i zdobywając niemal komplet nagród. Szum fal i śpiew ptaków, a może dzwonek telefonu komórkowego. Czy na urlopie potrafimy odciąć się od smartfonu? Sprawdzał to nasz reporter.
14: Nie potrafię. Musi być telefon.
15: Dlaczego?
14: No nie wiem. No.
15: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać. Natomiast no nie da się w 100%, no taka jest prawda.
16: Jednak taki nawyk zostaje i ciągnie do telefonu. Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje. To taki rytuał codzienny w sumie jest.
17: Nawet nie w kościele i patrzy, co tam pisało. A dopiero na urlopie.
15: Zaszy przyszło. Taki znak czasów.
16: Ja nie jestem zwolenniczką telefonu.
15: A dlaczego warto na urlopie być offline?
16: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał tego naszego krótkiego, wspaniałego czasu wolnego.
15: Żeby delektować się czasem z bliskimi.
16: Tak, oczywiście.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: Silne deszcze i duże burze dzisiaj na południowym wschodzie mogą się pojawić, tak ostrzega IMGW, a jeżeli chodzi o opady deszczu, to te mogą się pojawić na całym południu, na południowym zachodzie także.
20: Ale ja jestem w szoku, że ty od tego zaczynasz. Ciepły poranek, w ciągu dnia też ciepło, 30 stopni nawet na termometrach w centrum Polski może się pojawić, co prawda nad morzem zaledwie 20, ale sporo słońca też dzisiaj
19: no
20: będzie.
19: No i to bardzo dobre informacje, zaczynamy od gorszych, ale kończymy dobrymi.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
20: Nic nie kończymy, dopiero zaczynamy. Julia Hren.
19: Konrad Piłowarski.
20: Dzień dobry.
19: 9 minut po godzinie 6.

0: 아니 나 우리 리장 별송이야네 두 마을에 잡는 면이 뭐고 어가비야 미용이야 이건데라다
1: 어진키
0: 아야제 취해시 소피야 꿈이 됐다나 아우
1: Au, ale nie wiemy, Marek, skąd jesteś.
2: Ale poza tym to że deszcz pada, nie oznacza, że nie będzie 30 stopni.
1: A, no właśnie,
2: jedna
1: poza
2: rzecz
1: tym,
2: drugiej nie wyklucza.
1: Poza tym jest dopiero godzina 6 rano, więc tutaj pogoda może być różna. Tutaj mówimy o najwyższej temperaturze, jaka się dzisiaj może na termometrach pojawić.
2: Szacunki synoptyków mówią, że ta najwyższa temperatura to będzie od 26 do 30 stopni. Ile będzie dokładnie, no to się jeszcze okaże w ciągu dnia.
1: Ale poranek ciepły, 20 stopni w okolicach Rzeszowa
2: chociaż
1: już o poranku.
2: Ta odczuwa temperatura, ja słyszałem po drodze, jak szedłem, no niby 17 stopni, wczoraj też było 17, ale było cieplej, więc no, różne są
1: czyli
2: odczucia.
1: Takie klasyczne rozmowy, bym powiedziała. 14 minut po godzinie 6. Ja jak szłam dzisiaj do pracy, to widziałam, szedł pan z torbą prezentową.
2: O!
1: I właśnie nie mogę przestać myśleć o tym, jaki on ma plan dzisiaj na dzień.
2: To słuchaj, czekaj, zaraz będzie kalendarium, to zaraz sprawdzimy, jakie są święta i będziemy
1: i
2: wiedzieć.
1: I komu niesie prezent.
2: Albo kto ma imieniny.

0: kartka z kalendarza odleciała. Mamy wtorek, 14 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Angelina albo Angelina, Bohdan, Damian, Dobrogost, Felix, Fokas, Franciszek, Henryk, Herakles, Jakub, Kamil, Kosma, Marcelin, Tuskana, Elryk oraz Wincenty.
1: We Francji, Polinezji Francuskiej, Nowej Kaledonii, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon, Réunion. Tam wszędzie obchodzony jest Dzień Zdobycia Bastylii. Irak z kolei obchodzi po prostu święto narodowe. Szwecja obchodzi Victoria Dagen, czyli Dzień Wiktorii, coroczne obchody urodzin następczyni tronu Szwecji, księżniczki koronnej Wiktorii. A ponadto, jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe święta, dzisiaj mamy Światowy Dzień Szympansa, Dzień Rekina oraz Dzień Łapania za pupę.
0: A jeżeli chodzi o daty, to mamy rok 1969, wtedy to w Olsztynie oddano do użytku maszt radiowo-telewizyjny i obecnie jest to druga najwyższa konstrukcja w Polsce.
1: Rok 1867, 14 dzień lipca, wtedy to właśnie niejaki Alfred Nobel, ten od nagrody, zademonstrował działanie dynamitu. Później miał takiego kaca moralnego, że właśnie tę nagrodę stworzył.
0: To teraz rok 2014, 12 lat temu już, w Zatorze otwarto największy park rozrywki w Polsce, czyli Energylandię.
1: 14 dzień lipca roku 1971, wtedy to właśnie na świat przychodzi człowiek, który w 2008 roku stał się w Polsce wrogiem publicznym numer jeden. Mhm. Sędzia piłkarski pochodzący z Wielkiej Brytanii, Howard Webb.
0: To jeszcze rok 2000, urodził się wtedy polski raper, autor tekstów, pan Michał Matczak, znany szerzej jako Mata.
1: No i rok 1789, 14 dzień lipca, wtedy to właśnie zdobyto i zburzono Bastylię przez lud Paryża, co dało początek rewolucji francuskiej, więc może ten pan po prostu świętował początek rewolucji francuskiej, bo to święto narodowe wielkie we Francji.
0: A być może.
1: Ten, co szedł dzisiaj z tą torebką prezentową.
0: Być może jakiemuś koledze z Francji chciał podarować prezent.
1: Albo do ambasady jakiejś szedł.

0: Dzień dobry. Mam pytanie, czy wspomniana była też bitwa pod Grunwaldem 1410? Od tego to jest ważna data.
1: No bardzo ważna, ale to jutro będziemy wspominać.
2: Bo to 15 lipca.
1: 14 lipca to połączone wojska dotarły w okolice jeziora Łubień i wypalonej wsi Kozłowo.
2: No tak, to też mogliśmy wspomnieć.
1: Ale
2: i
1: był to kluczowy dzień manewru. To tak, to już możemy powiedzieć, że tak. Wspomnieliśmy.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Trwa wyjaśnianie śmiertelnego nocnego wypadku na Warmii i Mazurach. Na krajowej 58 na trasie Szczytno-Stary Kiełbąki zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne. Trasa przez dłuższy czas była zablokowana. Przyczynę wypadku ustala policja. W wiadomościach Wenezuela wśród osób uratowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi jest poszukiwany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA. Mężczyzna był ścigany od 47 lat. Luis Maria Olalde ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku w kraju Basków. Na północy Hiszpanii zginęło w nim dwóch żandarmów. Mężczyzna został wydobyty spod gruzów zawalonego budynku. Zginęły jego żona oraz wnuczka. Hiszpański wymiar sprawiedliwości będzie domagał się ekstradycji Olalde. Wracamy do kraju. Burze i silne deszcze przechodzą przez Świętokrzyskie i Małopolskę. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia. Miejscami spadło do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Możliwy jest też grad.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Od rana z Vox FM.
3: 28 minut do godziny 7. Dzień dobry, jesteśmy. Fila Trofejki raz teraz, a później modelki. Lubię cię jak lato.

0: 23 minuty do godziny 7. My o tej porze zazwyczaj sprawdzamy, co tam nowego wydarzyło się w świecie. Nie wiem, czy słyszeliście, że Mandaryna i Michał Wiśniewski zeszli się, bo
1: tak,
0: to właśnie dzisiaj.
1: Polska słyszała.
0: To właśnie dzisiaj w gazecie. A poza tym Robert Lewandowski, który poleciał do Ameryki.
2: O 17.30 też zostanie oficjalnie zaprezentowany, 17.30 polskiego czasu, kibicom w Chicago. Taka dziwna trochę data, no bo dzisiaj też pierwszy z półfinałów i tak troszeczkę będzie konkurował z tą informacją, więc dziwnie, ale z drugiej strony za chwilę mecz będzie grał, dlatego trzeba było go przed meczem zaprezentować,
0: no
2: bo
0: tak, ale
2: amerykańska
0: mówisz,
2: liga wraca.
0: Mówisz, że o 17.30 polskiego czasu, a o 21.00 dopiero mecz mundialu, więc dzisiaj cały dzień można spędzić przed telewizorem oglądając piłkarzy,
2: no,
0: tak?
2: To prawda, zawsze jest dobry pomysł.
0: No tak, zawsze tak, oczywiście. Dobra, to jeszcze przenosimy się do województwa lubelskiego, bo tutaj bardzo ciekawa historia wyścigu 30-letniego kierowcy Skody Fabii, który ścigał się z BMW, który na jednej z ulic tak zrównało się z nim. Osiągnął prędkość 103 km na godzinę w zabudowanym terenie. Okazało się, że BMW to zamaskowani policjanci. Znaczy po cywilu, no nie zamaskowani. No wiadomo, jak to się skończyło.
1: Ale jest zdziwiony, że z BMW wygrał. Kto to mógł być, jak nie policja? To...

0: O pierunie, Gabry Pontelu, Mixi Preciosa. Dzisiaj te pieruny mogą się pojawiać na południu kraju, zwłaszcza na południowym wschodzie. Podkarpacie, tam najwięcej burz dziś.
1: No właśnie, dostaliśmy takiego SMS-a. U mnie jest już 27 stopni. Nie wiemy niestety gdzie. Być może tutaj Andrzej, nasz słuchacz, jest gdzieś na wakacjach.
0: Być może.
1: Chociaż nie wygląda, bo zdjęcie jest z auta.
0: Pojawiła się też Gdynia. W Gdyni aktualnie 14 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 19. I Maciek się pyta, czy byśmy wykreślili polskie morze z mapy Polski. Nie. Oczywiście, że nie.
1: Ale trochę tak jest, że to polskie morze samo się wykreśla, bo tam jest zawsze najzimniej. No taka jest prawda. Nie wiadomo, dlaczego tam jakaś taka aura panuje, tak jakby pod jakimś kloszem to polskie morze było i tam nie mogły docierać sympatyczne temperatury.
0: Ale gwarantujemy, że w czwartek będzie znakomita pogoda nad polskim morzem, bo my tam będziemy.
1: Tak? Gwarantujemy pogodę? Bo ja trochę nie jestem aż tak odważna.
0: Nie przywieziemy ze sobą?
1: Możemy spróbować, ale nie wiem, czy się uda. Gwarantujemy na pewno to, że będziemy i że spróbujemy pójść po plaży, bo wysyłają nas na 33-kilometrowy marsz. No, ja tego...
0: Spacerek.
1: Bardzo fajny spacerek, ale myślę, że po paru kilometrach po plaży może nam odjąć nogi.
0: No, ale słuchaj, program kończymy o 10, a następny zaczynamy w piątek o 6, no to trochę czasu mamy.
2: Pierwsza zmiana.
0: Za krokiem krok i jakoś dojdziemy, tak?
1: Ja to się najbardziej cieszę, że Pawelec wróci z urlopu.

0: No to mamy jeden z hitów tego lata.
1: No tak, właśnie, to jest hit lata, bo to o magnesach, tych, co kupujemy. Magnetic, te wszystkie, co na lodówce z wakacji przywiezione, to
0: pamiętajcie,
1: właśnie o tym.
0: Nie liczy się wypoczynek, jeżeli magnesika nie przywieźliście.
1: Nie liczy się w ogóle, że gdzieś byliście. 8 minut do godziny 7.
0: Już teraz Maroon 5 w Vox FM w rytmie hit.

0: O, jeśli ktoś to zaśpiewał teraz w samochodzie, to mam nadzieję, że jedzie bez pasażerów. Bo to mogło być mocne. 2 minuty do godziny 7. O 7 oczywiście wiadomości, a po wiadomościach powiemy co nieco o pogodzie.
1: A jeżeli chodzi o muzykę, to Velvet i Chemistry będzie też Zenek Martyniuk. Pierwsza zmiana. Od rana
2: z Vox FM. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
6: Kolejny atak Rosjan na Kijów i to tuż po naradzie sojuszników Ukrainy w Paryżu. Prokuratura nie składa broni, niewykluczony jest kolejny wniosek w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. To jedna z największych atrakcji regionu. Pociąg retro wraca na małopolskie tory.
7: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: W Paryżu narada sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy Rosjanie uderzyli pociskami balistycznymi. Te wznieciły pożary w kilku punktach miasta. Ucierpiała m.in. jedna ze szkół i magazyn. Nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Do ataków doszło kilka godzin po zakończeniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu. W spotkaniu wzięło udział 40 krajów. Do naszej grupy dołączyły również Mołdawia i Macedonia Północna. Ważne jest, że zgodziliśmy się na zorganizowanie kolejnego spotkania koalicji chętnych na Ukrainie. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wziął też udział premier Donald Tusk. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, skąd taka decyzja?
8: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
9: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
8: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
10: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
8: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
6: Zbigniew Ziobro, przypomnijmy, przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Były minister jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Początek minuty po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTube. Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał docelowego miejsca dla kota.
11: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
6: Mówił Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego zoo. Wciąż nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie.
11: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia. Dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
6: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki i przez tydzień wymykała się służba. Już można planować wycieczki. Pociąg retro wraca na małopolskie tory. Przejazdy zaplanowano na wrzesień. W sumie kursów będzie kilka. Zabytkowy skład pojedzie m.in. w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic.
5: Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować po małopolskich torach. Przejazdy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku mamy pełną frekwencję na wszystkich przejazdach.
6: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje. A pierwszy kurs po wakacjach 5 września.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: Szczecin słoneczny. I to wiemy na pewno, bo to nie synoptycy, tylko słuchaczka Kasia nam napisała. I dzisiaj tego słońca będzie trochę, nie tylko w Szczecinie, ale w całej Polsce.
7: Ale chmury mogą się pojawiać i to dosyć duże chmury pojawią się dzisiaj, zwłaszcza na Podkarpaciu, bo na południu i południowym wschodzie sporo deszczu dzisiaj oraz możliwe także burze.
13: No, nie będą to samotne chmury, poleci z nich trochę, więc parasolki można zabrać tak na wszelki wypadek.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Pierwsza zmiana.
13: Julia Chren.
7: Konrad Piwowarski.
13: Dzień dobry.
7: 5 minut po godzinie 7.
15: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: 12 minut po godzinie 7. Przynajmniej dla mnie jest to argument koronny, żeby jednak kosmos eksplorować.
1: No to prawda, to rzeczywiście jest warte, wydaje mi się, jakiejś inwestycji, bo moi drodzy, naukowcy odkryli cukier w kosmosie.
0: No i nareszcie, tak. Nareszcie możemy cieszyć się z tego, że być może w przyszłości nasze dzieci zasiedlą kosmos. Mam nadzieję, że, bo dzisiaj to jest zaledwie cząsteczka cukru, ale mam nadzieję, że w przyszłości odkryją.
1: Naukowcy mówią, że mogło trafić na Ziemię z kosmosu nawet 50 milionów ton tego cukru, że cukier pochodzi właśnie z kosmosu i to w ogóle, to odkrycie tej cząsteczki cukru oznacza, że może się uda jeszcze bardziej rozwikłać początek wszechświata, jak to wszystko powstało i tak dalej. Wiesz, oni ci mądrzy fizycy, astronomowie, astrologowie,
0: pewnie też. Że to wszystko przez cukier, dzięki cukrowi,
1: tak, dokładnie. Oni mówią, że to bardzo ważne odkrycie.
0: No, ja już czekam na pierwszego pączka w kosmosie.
2: Moi drodzy, pączusie.
0: O!
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Myślałem, że czego innego z cukru się spodziewasz, skoro z Podlasia jesteś, ale okej!

0: 19 minut po godzinie 7 napisał do nas Darek. Witam, a czy w kosmosie też odkryto drożdże? Byłoby super.
1: No na pewno.
0: No, Darek widocznie jest dużym fanem drożdżówek.
1: Na pewno chodzi o drożdżówki. 20 minut po godzinie 7 od wczoraj, od przedwczoraj nawet, świat cały żyje jedną rzeczą. Nie jakimiś tam mistrzostwami świata. Nie transferem Roberta Lewandowskiego.
0: Nie, to już odeszło do lamusa. Teraz mamy nasz wspaniały owocowy duet, czyli wiśnia i mandarynka.
1: Tak jest, wrócili do siebie po 20 latach. No i wszyscy o tym piszą. Tysiące różnych propozycji dla nich i tysiące różnych opinii na ten temat się pojawiło.
0: I wchodzimy dzisiaj na strony plotkarskie, a tam wypowiedział się również ksiądz, który udzielał ślubu państwu wiśniewskim. No i powiedział, że stara miłość jednak nie rdzewieje.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę kolor włosów Michała, to trochę rdzewieje,
0: Właśnie nie, zobacz, jaka to jest czerwień.
1: Dobra, pudelek jednak wygrał wszystko, zrobili psychotest. Rozwiąż psychotest i sprawdź, którą żoną Michała Wiśniewskiego jest.
0: Ej, weź się rozwiążmy.
2: Pierwsza zmiana.
1: Jakie zwierzątko chciałabyś hodować z Michałem? Papugę, lamę, niedźwiedzia polarnego, chomika czy żółwia?
0: Lamę,
1: dobra. Jeszcze mamy 9 odpowiedzi.
0: Zaraz się dowiemy, jaką żoną Michała Wiśniewskiego jesteś.
1: Wcześniej Kate Ryan.

0: No i jak obstawiasz, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś?
1: Daj spokój, ja się stresuję. Ja myślę, że jestem... myślę, że jestem mandaryną, bo mam talent muzyczny.
0: To się mylisz.
1: Mylę się, nie jestem mandaryną. Dobra, to może...
2: Co do talentu muzycznego też.
1: To może Anną Świątczak, bo ona też ma talent muzyczny.
0: Nie.
1: Też nie? Dobra, to już...
2: Jestem w ogóle pod wrażeniem, że już znasz dwie.
1: Właśnie i to już na tyle się... Nie, znam Dominika Tajner.
2: Też nią nie jesteś.
1: Też nią nie jestem.
2: Nie jesteś.
1: Jestem Polą Wiśniewską.
0: Tak.
1: Naprawdę?
2: Tak, według psychotestu, który właśnie rozwiązaliśmy, znaczy ty rozwiązałaś, jesteś piątą żoną Michała Wiśniewskiego, z którą wokalista chciał się zestarzyć, ale coś nie pykło. Zamiast bajkowego małżeństwa pierzecie publicznie brudy i przerzucacie się oskarżeniami w sądzie. Niestety, życie to nie bajka, a twój Michał z pewnością nie jest księciem.
1: Ojej, to naprawdę strasznie smutne. Teraz trochę żałuję, że rozwiązałam ten test, ale może Michał Wiśniewski nas na przykład słucha, więc chciałam się zareklamować, że mogę zostać jego...
2: Szóstą żoną.
1: No nie, szóstą będzie mandaryna.
2: No, a nie, jest drugą. Nie, dobra, to jest zbyt skomplikowane. Teraz zmienimy temat totalnie. Rysia Piwka zapraszamy i pytanie od niego.
3: Co ma pięć palców, ale nie jest to twoja stopa?
1: 6098698.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Reklama.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Reklama. 7.30 to czas na wiadomości w OXFM. Zapraszam Marta Kiermasz.
2: Iran ostrzelał 2 tankowce w ciśnienie Ormus. Jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych. Donosi Ministerstwo Obrony Emiratów Arabskich. Według resortu ofiara śmiertelna i 6 poszkodowanych to obywatele Indii. Pozostali 2 ranni pochodzą z Ukrainy. Tankowce zostały zaatakowane na wodach terytorialnych Omanu. Na statkach wybuchł pożar, ale został już opanowany. Rekordowe fale upałów zagrażają ponad 100 milionom Amerykanów. Wysokie temperatury notowane będą od Los Angeles po Boston. Wiele miast na zachodzie kraju, od Utah po Montanę, już odnotowało rekordowe temperatury sięgające 46 stopni Celsjusza, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła. Według synoptyków upał

0: Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Początek minuty po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Robert Lewandowski już na miejscu. Napastnik zostanie dziś zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. A w ostatnich dniach Lewy przygotowywał się w ośrodku Legii pod Warszawą. Odwiedził też amerykańską ambasadę. Przy okazji tej wizyty ambasada wrzuciła z Lewym krótkie nagranie.
3: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
0: Dziś po południu Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu, po tym odbędzie się konferencja. Dotarli do ćwierćfinału, ale byli witani jak mistrzowie. Piłkarze reprezentacji Norwegii wrócili do kraju po odpadnięciu z mundialu. W walce o półfinał przegrali z Anglią. Spotkali się wczoraj z królem Norwegii, przejechali odkrytym autobusem i wiosłowali z 90 tysiącami kibiców. Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu mundialu Francja-Hiszpania. Ten dziś odbędzie się na stadionie w Arlington. Nadal nie wiadomo, czy okazję do posędziowania dostanie jeszcze Szymon Marciniak. Polski arbiter może zostać sędzią półfinału Anglia-Argentyna, meczu o trzecie miejsce lub finału.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: 27 minut do 8. Pytanie od Rysia.
5: Co ma 5 palców, ale nie jest to twoja stopa?
4: 609 869 869.

0: 19 minut i będzie godzina 8, a teraz pytanie od Rysia.
1: Co ma 5 palców, ale nie jest to twoja stopa?
0: Dwie dłonie stolarza.
2: Dwuosobowa załoga tartaku.
0: Paluszki, paluszki? Paluszki mają 5 palców?
2: Chodzi o opaczkę,
0: te paluszki do jedzenia. Tak, rękawiczka.
2: Jeżozwierz.
0: On ma palce?
2: Właśnie nie wiem o co. No nie wiem, no. Kilka osób wiedziało.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co ma 5 palców, ale nie jest to twoja stopa? Moja stopa. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne koty.

0: 11 minut do 8 odkryli w kosmosie cukier. To już wspominaliśmy i to są dobre wieści, które otwierają nas na kosmos, ale to nie jedyne wieści.
1: Tak, w związku z tym, że odkryli cukier, od razu Polacy tam ruszają.
0: Z aparaturą.
1: Pan premier powiedział, że będziemy budować statek kosmiczny. To mi się podoba, ja to szanuję.
0: Dlaczego?
1: No bo tak, nie udało nam się może z autem elektrycznym. Nie wiem, jak tam z tą Izerą, ale chyba już nie budujemy. W każdym razie, no nie udało się, tak? No to trzeba jakoś ambitnie...
0: Zapowiedzieć statek kosmiczny, żeby też mógł się nie udać,
1: albo,
0: tak?
1: Albo może się nie uda, a może się uda. Od razu takie założenie. Ja myślę, że się uda.
0: Tak? Myślisz, że się uda?
1: To jest Europejska Agencja Kosmiczna. Oni razem te składki wszyscy płacimy, więc trochę tej kasy będzie. Więc może się uda zbudować polski statek kosmiczny. Poza tym, wiesz, teraz wrócił kapitan Bomba. Pojawił się w niedzielę odcinek. W związku z tym to jest jakaś presja społeczeństwa.
0: Myślisz, że to jest jakoś powiązane ze sobą?
1: Tak, dlatego uważam, że Orzeł 7 to jest dobra nazwa dla polskiego statku kosmicznego.
0: A czemu Orzeł 7?
1: No bo to było w Kapitanie Bomby, żeby tak na cześć wybitnego polskiego dzieła kultury nazwać to.
0: No, moim zdaniem to powinien nazywać się ten statek Żabka. Bo taki napis prawie na każdym budynku w Polsce jest.
2: Pierwsza zmiana.
0: Wtedy byłby taki polski rzeczywiście.
1: A może Żuk? Bo to transportowy statek.
0: A.
1: Jeżeli macie jakieś propozycje, 609-869-8669. 9 minut zostało do godziny 8.

0: Dzięki hitom takim jak ten możemy się przekonać, że każdy z nas chociaż trochę zna język hiszpański.
1: Chociaż odrobinkę, chociaż jedno słowo. Dwie minuty do godziny ósmej. Dzień dobry, może Polonez, Pan Tadeusz albo Sobieski do wyboru. To
0: ja myślę, że to jest bardzo dobra nazwa na statek
1: kosmiczny. Historyczne nazwy. 6098 6969, jak powinien nazywać się statek kosmiczny.
2: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
2: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
13: Dziś zostanie przesłuchany agresywny mężczyzna, który zaatakował dwie 11-letnie Ukrainki, stanie przed prokuratorem. Warszawski Szpital Południowy znów pod lupą, to w związku z martwym pacjentem odnalezionym w łazience. A za chwilę poranna rozmowa Vox FM, zaprasza Karolina Pojączkowska.
0: Jest ósma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Politycy potępiają wydarzenie w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytanie prokuratora ma dziś odpowiadać mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o wniosku o aresztę dla zatrzymanego. Na incydent odpowiedzieli politycy, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Państwo reaguje stanowczo. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
15: Na swoją Ukrainę.
16: A co pan tak mówi na mnie?
15: Ty, co to nie masz?
16: Może
15: co
16: pan robisz? Mnie dotykać?
15: Tak? Nie dotykać?
14: Ten atak potępił też prezydencki minister Marcin Przydacz, który na antenie Polsatu News zaapelował. To, że nie zgadzamy się z ukraińską władzą, nie powinno się przekładać na zwykłych ludzi. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu.
13: Przypomnijmy, do incydentu doszło w niedzielę. Mężczyzna zaatakował dwie 11-latki pochodzące z Ukrainy. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności dotyczące patologa ze Szpitala Południowego w Warszawie. Złożyła też zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Portal Zero.pl opisał przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuraturę. A z nami już Karolina Pajączkowska. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Gościem dziś Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, już teraz zaczynamy. Razem ze mną Adrian Zandberg. Panie pośle, mam takie pytanie, czy idzie pan na okrągły stół dla zdrowia zorganizowany dzisiaj przez Polskę 2050?
18: Będzie nas tam reprezentowała posłanka Marcelina Zawisza, ale muszę powiedzieć, że moim zdaniem to już trochę jest coraz mniej czas na prowadzenie rozmów, a bardziej na odpowiedź na pytanie, co rząd w końcu zrobi, bo na razie są ze strony różnych partii rządzących opowieści, natomiast mamy sytuację taką, że po trzech latach tej ekipy Mamy najdłuższe kolejki do lekarza od kilkunastu lat.
17: Ale pani minister Sybirańska Grenda powiedziała, zapowiedziała tydzień temu reformy i one będą wchodzić
18: no
17: w życie.
18: No tylko te reformy, po pierwsze, pani minister nie pokazała żadnych konkretnych ustaw. A po drugie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o kluczowy problem, to one nic nie rozwiązują. Bo mamy w tym momencie narastający kryzys polegający na tym, że ludzie nie mogą się dostać do lekarza. Że są kolejki najdłuższe od kilkunastu lat. I prawda jest taka, że oczywiście trzeba ukrócić złodziejstwo w ochronie zdrowia, trzeba ukrócić te patologie, ale tutaj też część z tych rozwiązań, pani minister, ma znaczenie symboliczne.
17: To może tutaj pomoże Unia Centrum, nowa partia, która powstała.
18: Unia Centrum. A to musiałem przeoczyć.
17: No tak, to jest powstała. Pani Hennig-Kloska.
18: Ach, pani Hennig-Kloska zmieniła nazwę. Teraz nazywa się Unią Centrum.
17: Teraz jest już partia oficjalnie.
18: Rozumiem, no... Dobrze, rozumiem, że to w ramach tak zwanych lipcowych politycznych Michałków możemy porozmawiać o tym, jak się obecnie nazywa pani Hennig-Kloska, ale podstawowy problem polega na tym, co robi, a raczej czego nie robi rząd, którego członkinią jest pani poseł Hennig-Kloska.
17: A z którego pan się wypisał, o tym już w internecie na kanale Super Ring. Do zobaczenia.
13: A poranną rozmowę możecie też śledzić na voxfm.pl.
19: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Lublin, opadająca lekka mgła, 19,5 stopnia, to też informacja od słuchacza bądź słuchaczki.
0: Ale nie tylko mgła będzie opadać, deszcz też może tam opadać. Dzisiaj opady prognozowane na zachodzie, na południowym wschodzie i na południu kraju. Mało tego, ostrzeżenia przed możliwymi burzami dzisiaj na południu kraju oraz na wschodzie.
1: W Gdańsku co prawda zaledwie 20 stopni, ale dużo słońca na północy Polski.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Pierwsza zmiana. Zmiana.
1: A maksymalnie dzisiaj stopni 30. Julia Chlen.
0: Konrad Piłowarski.
1: Dzień dobry.
0: 5 minut po godzinie 8.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: żubr, wzór polskiej siły. Tak powinien nazywać się polski statek kosmiczny, który będzie nasze państwo budowało.
1: Ale żubry nie latają!
0: No to co? Ale są wielkie, potężne, mogą zaatakować.
2: Ja myślałem, że ty tutaj zacytujesz propozycję Rudy 102.
0: Nie, ja nie. Chociaż nie, no zgadzam się, oczywiście. Potężny, piękny, wspaniały czołg i warto też Rudy jednak...
2: Ale ja bym już awansował go, no bo on jednak w kosmos leci.
0: Mhm, czyli co, że jakiś inny 1102, numerek?
2: 1102 albo 103.
0: O, Rudy 103, to by było super.
2: 67, wszyscy byliby fanami na całym świecie.
0: 11 minut po godzinie 8. Tak, my o tej godzinie zajmujemy się nazwą statku kosmicznego, który dopiero został zapowiedziany. O, ale spokojnie, on dopiero został zapowiedziany.
2: No, on został zapowiedziany, to już trzeba go nazwać, to jest najważniejsza rzecz. Coś musi się nazywać. No.
0: Propozycja do ciebie w kontrze. Zamiast żuk, to star.
2: Tak.
0: Bo star jest większy.
2: Nie dość, że jest większy, to jeszcze gwiazda, star, przecież to w kosmos leci. No, przecież to idealne.
0: To wszystko ma sens. I mam nadzieję, że ten statek będzie miał taki podobny design, jak właśnie star.
2: Mm-hmm. I taką pakę wielką.
0: No właśnie.
2: Są też propozycje telefoniczne.
3: No, a według mnie to powinien się nazywać odlot. Polecimy, nie do doboju, a w kosmos. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Cześć, to jest mnie Marcin. Odnośnie tego statku, to ja bym tak zaproponował, aby nadać nazwę Teściowa. W końcu nie jeden by wysłał Teściową w kosmos.
1: Oj, myślę, że tak. Myślę, że to jest znakomity pomysł.
2: To by dużo kosztowało.
1: To prawda, poza tym mogliby jej nie wziąć na pokład. Jest lepszy pomysł, można ją wysłać na wakacje, że tak powiem, do piachu można ją wysłać.
2: Na plażę się mówi.
1: No do piachu, no.
2: Ludzie.
1: No co, źle powiedziałem?
2: Można ją wysłać na plażę, nad Polskie Morze, czy gdzieś w góry, gdziekolwiek tylko zechcecie, na przykład jak wygracie 2000 zł z Vox FM robi lato.
1: Kochana mamusiu, nie musisz z nami już siedzieć w te wakacje, możesz nie się musisz, wybrać gdzieś.
2: Nie musisz jechać z nami, my cię wyślemy na weekend, a można wygrać te 2000, jak wejdziecie na voxfm.pl i opiszecie jakąś swoją wakacyjną wpadkę, na przykład wakacje z teściową. Myślę, że to jest wystarczająco.
1: Moje życie to jest pasmo nieustających porażek i wpadek, więc ja mam kilka tych wakacyjnych wpadek.
2: Dawaj.
1: Mam wrażenie, że codziennie inną mogę opowiadać i mi się nie skończą nigdy te wpadki. Teraz sobie przypomniałem, jak kiedyś byłem w Estonii, w Tallinie, spałem w hostelu. No i rano obudziło mnie cimci rimci.
2: Ale ktoś przyszedł do ciebie?
1: No właśnie, to się odbywało dwa łóżka dalej, a ja musiałem rano na samolot wstać.
3: Pierwsza zmiana.
1: Było straszne.

0: z dedykacją dla wszystkich tych, którzy właśnie w komunikacji miejskiej na pewno chcecie być blisko siebie, zwłaszcza jak są tłumy.
1: Do godziny 8:30 to Vox FM.

0: ogóle nie jest sezon teraz na pomarańcze. Nie? Teraz to ona lubi arbuzy.
1: Na święta, no tak.
0: No dokładnie, teraz się nie je cytrusów.
1: To prawda.
0: Minuta do godziny 8.30.
1: No chyba, że cytrynka do herbatki, to można, tak?
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: 8.30 na Voxowym zegarze. To czas na wiadomości Vox FM. A zapraszam Marta Kiermasz.
10: W wiadomościach ważne informacje dla kierowców. Są utrudnienia na ekspresowej 7 po godzinie 7 rano na wysokości Świętokrzyskiego Jędrzejowa. Zapalił się ciągnik siodłowy z naczepą.
11: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana.
10: Mówił Marcin Bajur, rzecznik Świętokrzyskiej Straży. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Francja świętuje z okazji 14 lipca w defiladzie w Paryżu. Wezmą udział żołnierze koalicji chętnych i Ukrainy. Pałac Elizejski zapowiadał, że będzie demonstrować przebudzenie strategiczne Europy. Najważniejsze święto narodowe Francji obchodzone jest w rocznicę zburzenia Bastylii, które zapoczątkowało rewolucję francuską. I jeszcze sport. Atlanta zaostrza środki bezpieczeństwa przed meczem Anglia-Argentyna. Półfinał mundialu odbędzie się jutro. W przeszłości dochodziło do starć między kibicami obu krajów ze względu na wzajemną niechęć po wojnie o Falklandy w 1982 roku.

0: Tak nie uśmiechaj.
1: A czemu? Mogę sobie kupić nowe buty dzięki temu, no bo potrzebuję przecież nowych butów. Ty już masz?
0: Bosaka, no jak, no przecież po plaży będziemy szli.
1: Jak ty zamierzasz przejść 30 km na bosaka?
0: Właśnie jestem przekonany, że nie dam rady.
1: A, no właśnie, ja sobie jestem właśnie przekonana, że dam.
0: Ja sobie uświadomiłem, jak byłem, nie wiem, 7 lat temu na Podlasiu, w Kruszynianach, no i tam zwiedziłem wszystko, co można było zwiedzić, i miałem jeszcze jakieś 2,5 godziny do autobusu, więc stwierdziłem, co ja będę tak siedział, to ja się przejdę i w Krynkach jest takie duże rondo, ono ma 12 zjazdów, to jest...
1: Największe rondo w Europie.
0: No, jeżeli chodzi o zjazdy, to tylko więcej ma tam, gdzie jest Łuk Triumfalny w Paryżu. No i ja już w połowie drogi, 11 kilometrów w pełnym słońcu szedłem, już wtedy zacząłem machać, łapać stopa, nie udało się niestety.
1: Ale widzisz, to był ten problem, słuchaj, nie martw się, problem wiecznego słońca nad morzem nie istnieje.
0: Ale my przywieziemy to słoneczko, widziałaś prognozy.
1: Nie, no tak, zapraszamy was oczywiście, bo o czym my mówimy? Pierwsza zmiana, będziemy wędrować z Władysławowa aż na Hel i to wszystko plażą. Taki jest przynajmniej plan, że
0: za każdy kilometr, który przejdziemy, 67 zł idzie na Fundację Bałtyk 2.0. Także to jest szczytny cel.
1: No właśnie, chociaż cel jest szczytny, ale sił może nie starczyć.
2: Pierwsza zmiana
0: od rana z Vox FM. Pomóżcie nam.
1: Bardzo prosimy trzymać za nas kciuki, jakieś słowa wsparcia 609 86 9869.
0: Może jakieś dobre rady?

0: cieszą was w tym radiu.
1: Tak
0: ja,
1: jest.
0: Ja myślałem, że praca w radiu jest lżejsza. Ja też muszę przyznać.
1: Ja również.
0: Kilkaset kilometrów rowerem, a teraz chodzenie plażą. No, co my mamy zrobić, ludzie? My jesteśmy męczennikami, ofiarami systemu. No, po prostu to jest straszne.
1: Już pojutrze. Ruszamy z Władysławowa na Hel. Chcemy 33 kilometry przejść, tak? Znaczy,
0: chcemy. Tak.
1: Chcemy, tak.
0: Oczywiście, kochany nasz szefie, chcemy.
1: Tak, bardzo chcemy. W związku z tym liczymy na waszą pomoc i oczywiście, wasza pomoc nadchodzi.
0: Idźcie z wiatrem, będzie lżej.
1: Ale
0: my mamy iść w jedną stronę. No jak właśnie. Mamy iść z wiatrem? Może po prostu się odwrócimy.
1: Czekaj.
0: Że na przykład tyłem.
1: A, że szli tyłem, ale to się nie będą kasowały te kilometry, jak będziemy tyłem szli?
0: Nie wiem. To jest
1: takie cofanie licznika trochę.
0: To jest taka kwestia sporna.
1: Aha. Jest też propozycja, żeby po godzinie wypuścić dwa psy gończe. To mi się bardzo podoba.
0: Dwa pieski gończe. Chyba ktoś w nas nie wierzy.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.

0: Można powiedzieć, że to taka muzyka klasyczna w nowym wydaniu.
1: Alan Walker i Ava Max, Fate, 8 minut do godziny 9. My gramy dalej.

0: W wypadku my się nie żegnamy, my nie mówimy bye. Dwie minuty do godziny dziewiątej. Powiemy wam hello po wiadomościach, bo o dziewiątej oczywiście wiadomości.
1: No właśnie, i powiemy komuś hello tak przez telefon, ponieważ będziemy łączyć się z kimś, kto aktualnie przebywa na wakacjach. Mam nadzieję, że gdzieś nad morzem i powie nam, jak mamy się przygotować do naszego marszu.
0: Ktoś, kto nie śpi i zwiedza, bo nie spać, zwiedzać, tak się ten konkurs nazywa, voxfm.pl. Tam wchodźcie do zgarnięcia 500 na prezent marzeń, więc warto.
1: Tak, wystarczy napisać, gdzie jesteście na wakacjach, co tam robicie, jak wyglądają kwestie cenowe na przykład.
0: Ale o szczegóły już dopytamy, jak do was zadzwonimy.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
16: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
15: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
16: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
15: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
16: Paulina Sykut-Jerzyna
15: i Krzysztof Ibisz.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Padły kluczowe ustalenia. Tak premier komentuje spotkanie koalicji chętnych w Paryżu. Ogromne utrudnienia w Wadowicach. Nie kursują pociągi, są problemy na trasie. To po wypadku. Robert Lewandowski gotowy na debiut. Polak zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie.
2: Jest godzina 9:00, to Radio Vox FM i czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
1: Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że we francuskiej stolicy padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni mają odbyć się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw z koalicji chętnych.
3: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
1: Premier skomentował też atak na ukraińskie dzieci w autobusie w Bielsku Białej. Incydent nazwał ohydnym.
3: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
1: Przypomnijmy, sprawą zajmuje się prokuratura. 54-latek, który zaatakował dziewczynki, został wczoraj zatrzymany. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła wiadukt.
4: Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą przewożący płyty betonowe zahaczył ładunkiem o konstrukcję wiaduktu kolejowego, powodując jego uszkodzenie. Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej nr 52 został wstrzymany. Na miejscu pracują policjanci. Jest zorganizowany objazd.
1: Relacjonuje Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do godziny 15. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające. Kolejne decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu po zaplanowanej na dziś kontroli nadzoru budowlanego.
5: Przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
6: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
5: Nie.
1: Podkreśla Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramę uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
7: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie? Pan zobaczy, przecież to wszystko może runąć.
8: Puszczali pojedynczo. Widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
6: A zabezpieczenia? Jak pan ocenia?
9: Nie wiem, czy to wytrzyma, nie? No żal ludzi, no wie pan. Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak, no to jest tragedia. Ja troszeczkę, nie?
1: Mówią okoliczni mieszkańcy. Z kamienicy ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych. Wietrzne Miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jaki jest plan tego wydarzenia?
2: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17:30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
10: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
11: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
10: Na zwycięstwa i bramki.
2: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
12: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
2: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
1: A wtedy Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps FC.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Widzę słońce i mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która je za oknem widzi. Dzisiaj tego słońca może być sporo, szczególnie, co ciekawe, nad polskim morzem i w Olsztynie.
15: Tak, na południu z kolei dzisiaj sporo opadów deszczu, ale też możliwe burze. Tam za to będzie cieplej, 27, 8, 9 stopni może się pojawić na termometrach. Nad morzem troszeczkę chłodniej.
14: Ale jak spojrzymy na jutro, to jutro jeszcze cieplej niż dziś.
13: sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Julia Chren.
15: Konrad Piwowarski.
14: Dzień dobry.
15: 9:05.
16: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
17: Visita arrivata, mi spiela lì te dota.
18: I hear you, man.
17: Visita arrivata, mi spiela lì te dota.
18: I feel you, man.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: I niektórzy zbyt dosłownie tę nazwę potraktowali. Prawda, Karolino?
3: Prawda?
4: No przepraszamy, że my tak w środku dnia dzwonimy.
2: Ale dziewczyno, czy ty jesteś normalna?
3: No ostatnio nie bardzo.
4: Jestem w Rucianym Nida, jest 3:40, znajomi śpią, a ja właśnie wstałam i wybieram się na rower. To nie są moje słowa, to są słowa Karoliny. Czy ty możesz się wytłumaczyć, z jakiej przyczyny, co ty w ogóle robisz, dziewczyno?
3: Kurczę, ale naprawdę jak się rano wstaje i pojeździ te 40 km na rowerze, to jakiś ten dzień się lepszy wydaje.
2: Tak, jest taka teoria, że najlepiej sport uprawiać o poranku, bo później w ciągu dnia nic gorszego cię już nie spotka. To prawda?
3: Dokładnie.
2: U ciebie też to stosujesz?
3: Tak, właśnie do tego.
4: Czyli tak, rano wycieczka rowerowa i co dalej?
3: No jakiś teraz plażing, w końcu jest ładna pogoda.
4: Aha. Mhm. No jakaś drzemka pewnie by się przydała.
3: No właśnie, na plaży. I może kajaki dzisiaj?
2: Jeszcze kajaki?
3: Ty, ale siły ja będę bierzesz? będę pasażerką.
2: A, dobra, okej, ty będziesz włożona.
4: Bo już myślałam, że ty jesteś na jakimś kampie Ani Lewandowskiej, czy co, że po prostu nie ma ani chwili przerwy. A jak jedzenie? Pozwalasz sobie na jakieś gofry, lody, czy tylko zdrowe żywienie?
3: Oczywiście, dlatego właśnie jeżdżę na rowerze, żeby móc jeść.
4: Wszystko jasne.
2: A ile kilometrów dzisiaj rano zrobiłaś?
3: 42.
2: 42 kilometry.
4: My jutro 33 piechotą.
2: Pojutrze.
4: No tak. Damy radę. Ty też dasz radę? Długo jeszcze na twoich wakacjach zostajesz?
3: Do soboty, więc nawet całkiem sporo.
4: No to jeszcze z 300 kilometrów rowerem przejedziesz, jak będziesz tak dalej rano wstawać. 5 stówek na prezent marzeń mamy dla ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: A jak wy spędzacie wakacje, dajcie znać na voxfm.pl.

0: w tych wakacjach, żeby dbać jednak o swoje bezpieczeństwo, bo to różne pomysły przychodzą do głowy, ale jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Ale co masz na myśli, że jakaś wpadka może się zdarzyć i wtedy na Vox.fm.pl można wejść i się zgłosić
0: dokładnie,
1: do Vox.fm.
0: Dokładnie o tym mówię, tak.
1: No, a jest dużo większa szansa, przynajmniej jeżeli wybieracie się na wakacje do Europy, żeby taka wpadka się zdarzyła, ponieważ do sprzedaży trafiło ponad 200 tysięcy podrobionych prezerwatyw z Chin.
0: Przepraszam, mają cztery paski zamiast trzech, czy o co chodzi?
1: Zostały zgłoszone jako zabawki.
0: W sumie?
2: Yeah, baby! Yeah.
3: Pierwsza zmiana.
1: No i nie spełniają norm.
0: Takie zabawki, ale dla dorosłych. Jak się

0: 9.36 na zegarach, bo my idziemy w czwartek z Władysławowa do Helu.
1: Tak.
0: Piechotą po plaży, 33 km.
1: Jesteśmy, jest plan.
0: Jesteśmy trochę przerażeni, ale ja znalazłam w internecie taką informację, że przez tydzień pies samotny wędrował po Tatrach i przeszedł 140 km górskich szlaków.
1: No ale on ma łatwiej.
0: A czemu ma łatwiej?
1: Ma cztery łapy.
0: No ale nadal 140 podzielić na dwa, to nadal to jest...
1: Ale tydzień cały, to wiesz, to on mógł sobie rozłożyć siły.
0: Czyli nadal jesteśmy na straconej pozycji?
1: Tak. Poza tym uważam, że trochę głupio zrobił.
0: A czemu?
1: Mógł normalnie radiowozem przejechać.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Reklama.

0: Drodzy panowie, jeżeli wam żona czegoś nie pozwala,
1: to tego nie róbcie, ja wam dobrze to radzę. To chciałeś powiedzieć, tak?
0: To zgłoście się do Pawelca, bo on już wraca z urlopu, więc trzeba dać mu jakąś robotę, kochaj albo rzucaj już jutro.
1: voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać.
0: Voxfm. 11 minut zostało do godziny 10.

0: minutki, będzie godzina 10. 10 godzin wtorku będzie za nami. Można sobie poklepać się po plecach, sobie pogratulować.
1: Tak
0: udało
1: jest.
0: Się.
1: I jeszcze tylko kilkadziesiąt lat albo kilkanaście lat i emerytura.
0: Jesteśmy już bliżej niż dalej. A za chwilę wiadomości. Jesteśmy też ich bliżej niż dalej, a później... Później dalej muza!
1: Loreen, a także Huntrix się pojawią.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzemce cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
2: Reklama.
8: Koalicja antybalistyczna bez udziału Polski. Od tego zaczniemy wiadomości. Blokada na trasie Kraków-Wadowice to po tym, jak tir utknął na wiadukcie. Nowe unijne przepisy, zamiast produkcji elektrośmieci, łatwiejsza naprawa sprzętu.
9: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
8: Koalicja antybalistyczna z udziałem 9 europejskich państw i Ukrainy, ale bez Polski. Na razie nasze firmy analizują swoje możliwości, przekazał premier Donald Tusk. Ten nowy format to jedno z kluczowych ustaleń spotkania koalicji chętnych w Paryżu. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. Koalicja antybalistyczna zakłada rozwój europejskiego systemu Freya. Ma być tańszą i łatwiejszą w produkcji alternatywą dla amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
11: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
10: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą się pierwsze wojskowe ćwiczenia państw zrzeszonych w koalicji chętnych. Manewry odbędą się w Polsce. Premier podkreślił, że Polska będzie przygotowywała się logistycznie do stałej obecności na swoim terytorium nie tylko wojsk USA, ale także europejskich.
8: Tymczasem z Ukrainy płyną tragiczne informacje. W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, 25 zostało rannych. Siły Moskwy uderzyły 10 rakietami i przeszło setką dronów. Paraliż na trasie Kraków-Wadowice i służby w akcji nad ranem. Ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14, ale później PKP musi ocenić stan wiaduktu kolejowego i sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie ruchu samochodów pod tym wiaduktem i czy będzie to bezpieczne.
8: Samochody kierowane są na objazdy przez Kleczę Dolną do Wadowic, ulicami Strażacką, Pszczelą, Rogatka, przy Młynie, Zaskawie i Wałową. Unijne prawo do naprawy już niedługo wchodzi w życie. Od końca lipca w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy, które mają sprawić, że zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt, łatwiej będzie go naprawić. Nowe regulacje obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze czy lodówki. Unia liczy, że dzięki nowym przepisom zmniejszy się liczba elektroodpadów, mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
13: Cała ta elektronika, która jest teraz produkowana na świecie, ona przez wiele lat nie była kontrolowana, jeśli chodzi o właśnie tą tak zwaną naprawialność. W Unii Europejskiej marnujemy około 30 milionów ton rocznie tego typu produktów.
8: Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych i dokumentacji, także po zakończeniu gwarancji, ale nie tylko.
13: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
8: W Polsce przygotowywany przez UOKiK projekt ustawy przewiduje m.in. dodatkowy rok ochrony dla konsumenta, jeśli zamiast wymiany produktu zdecyduje się on na naprawę. Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów. Darcie. Zawody rozgrywane były w Tarnowie pod Kórnem.
14: Piękno, że każdy by chciał tak coś doświadczyć.
15: Myślę, że fajnie ten mistrz, no ale wice też okej.
8: Mówią juniorze. Na odpoczynek nie ma jednak czasu, bo już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski. W Cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym.
16: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: O 20.30 czasu polskiego prezentacja Lewego. Rozpoczyna się jego kariera w amerykańskiej drużynie Chicago Fire. Transmisję z tego wydarzenia będzie można zobaczyć na profilach klubów w mediach społecznościowych. A przypomnę, że Lewy będzie zarabiać w Chicago około 20 milionów dolarów rocznie.
5: Słuchacie wiadomości Vox FM. Czas na piłkarskie emocje.
8: No i przed nami walka o półfinały. Wieczorem o awans zawalczą Francja i Hiszpania. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
16: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Gosia, masz coś ciekawego w tej gazecie?
0: Oczywiście, że mam.
9: Pogodę dopiero sobie
0: mam
9: odpalam.
0: No, szansę na to, że każda miłość i nawet każdy eks zawsze może wrócić do swojej
9: nie,
0: byłej.
9: Po 21
0: Michał
9: latach.
0: Michał Wiśniewski i Mandaryna po 20 latach znów uradzą.
9: 21 lat.
0: Nawet?
9: 21, doczytaj tam.
0: No. Ja nie mogę, jest łzy wzruszenia mi zakrywają tutaj tekst, ale już czytam. Mów o pogodzie, a ja...
9: 23 stopnie w Opolu, dzisiaj najcieplej teraz, do 26-28 nawet. Południe burzowe, nawet z gradem.
0: 5 lat razem, 21 osobno.
9: I znowu są razem.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Ale wiesz, co Wiśniewski śpiewa? Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato.
0: Chociaż ślub brali gdzieś tam na biegunie północnym, czy gdzieś południowym. Może tam się zahibernowała.
9: Teraz mamy lato i ciekawe, co będzie po lecie. Trzeba trzymać kciuki, ale tak mocno trzymamy. Za miłość. Dzień dobry. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk.
9: Robi kawę, zaraz przyjdzie. I Małgorzata Łukowska. Ty też dopiero zaczynasz dyżur, co nie?
0: Ale Michał Wiśniewski, Mandaryna są razem.
9: Dzień dobry. Mamy wtorek.

0: Comet Zoroto. Ale poczekaj, bo to nie ten podkład miał być. W ogóle cześć Klaudia.
1: Cześć, Jareczku.
0: Fajnie, że jesteś.
1: Fajnie, że jesteś.
0: Ja cię o coś muszę zapytać,
1: ja,
0: ale...
1: Ja już się boję.
0: Nie na tym podkładzie. Na tym.
1: No.
0: Bo to pasuje perfekcyjnie do tego, tak, co dzisiaj się będzie mówiło się dzisiaj przez cały dzień.
1: Ja wiem, do czego
0: każdy
1: pijesz,
0: na to
1: patrz.
0: Zwróci na pewno uwagę.
1: Patrz, powiem ci, jak cię znam. Jeszcze mi nie zadasz tego pytania, a ja już wiem, o co chcesz mnie zapytać.
0: No to ciekawe, czy wiesz. No.
1: Dobra?
0: No dobra.
1: Kalendarz świąt nietypowych?
0: No masz. A robiłaś już to dzisiaj?
1: Pytasz o Światowy Dzień Szympansa, czy Dzień Rekina?
0: Nie. Czy złapałaś już dzisiaj kogoś za pupsko?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nawet samą siebie?
1: Nie.
0: Ja tak. Bo jak prawdziwy Polak, dzień zaczyna wiadomo od czego.
1: Ojeju. Arek bardzo
0: trzeba
1: chciał to
0: objeścić
1: światu.
0: Później trzeba się tam złapać,
1: żeby wyczyścić. Przepraszam za mojego współprowadzącego. Próbowałam skręcić w stronę rekina i szympansa, ale niestety się nie udało.
0: O Jezu, to jest ludzka rzecz.
1: Oczywiście.
0: To jest ludzka rzecz.
1: Oczywiście.
0: Łapmy się dziś wszyscy.
1: To będzie bardzo dobry dzień
0: nie za ręce.
1: Pupy.
0: Nie do pupy. Jeszcze coś chciałaś? Nie wiem, dzień dobry może chcesz powiedzieć?
1: Dzień dobry, powiem raz jeszcze. Dzień dobry, bardzo fajnie, że jesteście. My również jesteśmy, 20 po 10 i zrobimy teraz lato.
0: Avignon czy Avignon? Avignon się czyta.
1: Tak.
0: Kombi. To po jakimś innym
1: samochód
0: języku.
1: Samochód jest taki, może być taki kombi też.
0: Tak, są
1: widzisz,
0: takie.
1: Widzisz, jak ja się znam na motoryzacji?
0: No pięknie się znasz.
1: Ja cię jeszcze nie raz zaskoczę.
0: Dajemy gazu i jedziemy z tym wtorkiem.
1: Dzień dobry.

0: Ale zobacz, wystarczy tylko odpalić Vox FM i już lecimy na kluby, na jachty, wyspy i nie wyśpimy się nigdy.
1: No i proszę bardzo, i lubię cię jak lato. A to się wszystko zgadza, bo Vox FM robi lato, no.
0: Tak, tak, a to lubię cię jak lato, to jeszcze tym bardziej się zgadza, bo to jest miejsce czwarte, słuchajcie, ostatniego notowania Best Listy.
1: A jest już wtorek, czyli tak jakby już trochę środa, a środa to w pół do piątku.
0: Czyli prawie, że mamy
1: czyli
0: piątek.
1: Prawie piątek.
0: I prawie, że Arek Sikora prowadzi Best Listy Vox FM.
1: No, dziękuję.
0: Proszę.
1: A wy jeszcze możecie do piątku głosować voxfm.pl, zakładka Bestlista, a także...
0: Nasza voxowa, piękna, nowa, niebieska aplikacja.
1: Na waszych smartfonach. Głosujcie.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
2: Reklama.

0: O bardzo ważnych narządach śpiewa. Głowa i serce.
1: Tak.
0: A jest jeszcze jeden.
1: Dziękuję,
0: nawet ważniejszy narząd.
1: No.
0: Taki
1: boję
0: ten.
1: Się, co powiesz,
0: no, dzisiaj
1: się, co
0: święto
1: powiesz.
0: Jego jest w sensie.
1: Tak.
0: Dziś mamy dzień łapania za pupę, tak. Mamy, szanowni
1: nic
0: państwo.
1: Nic co ludzkie, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie jest
0: I na 609-8-6-9-8-6-9 dopytujecie. Dorota napisała: hej, czy jak złapie szefa za pupę, to nic złego? Bo dziś takie święto? Co myślicie? Zrobić to? Nie zwolni mnie?
1: Dorota, nie. Nie złapiesz szefa za pupę.
0: Nie, żebyśmy cię podpuszczali,
1: na
0: ale na bank tego nie
1: szefa
0: zrobisz.
1: Na za pupę.
0: Za Chiny nie zrobisz tego, nie
1: ktoś
0: ma opcji.
1: Inny pewnie by złapał,
0: pewnie
1: ale Dorota...
0: Tak. Ale Dorota, no nie.
1: Nie wiem, ja myślę,
0: jeszcze,
1: że nie zrobisz.
0: Jeszcze byś nie wzięła na pewno telefonu, byś tego nie nagrała i do nas nie wysłała.
1: Nie wysłałabyś
0: na bank
1: i nie coś... zadzwoniłabyś do nas i nie opowiedziała o tym też.
0: Nie
1: na
0: zrobiłabyś
1: pewno, nie.
0: Tego, tak
1: nie.
0: Nam się wydaje. No, co,
1: Dorota,
0: nie?
1: Nawet... trzymamy kciuki. Ale zobacz, jak dobrze mieć przyjaciół w radiu, co?
0: No.
1: Swoich ludzi.
0: To zależy też, jaki szef, bo niektórych szefów to wystarczy po prostu dotknąć i już zaliczone. Jak dupek, to wiesz. To całość się liczy.
1: 13 do 11, Axwell, Bon i Whatever.
0: Genialna muzyczna nowość. Gramy.

0: i zobacz.
1: Ale ukołysaliśmy towarzystwo.
0: Wiśniewski jest z mandaryną, w radiu gra Samptuastik. To są piękne czasy.
1: 2026 rok. Tak, na wszelki wypadek przypomnę. I 14 lipca.
0: A żeby... I za moment 11.
1: Właśnie. A o 11 punktualnie wiadomości w OXFM.
0: O tym, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie, powie Małgorzata Łukowska, a my później...
1: Zrobimy pogodoskop.
0: Namówimy ją na to.
1: Tak.
0: A wy bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. To w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Przemysław Czarnek nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej. A w Warszawie posypały się mandaty za brawurową jazdę na jednośladach.
10: 11 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. W studiu Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy uważnie.
9: Maciej Świrski zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także członek Polskiej Fundacji Narodowej, będzie przesłuchany w sprawie nadużyć przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy. Fundacja miała na tym stracić co najmniej 8,5 miliona złotych. W sprawie zatrzymano też byłego radnego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Cezarego J. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Opozycja szkodzi bezpieczeństwu Polski. Tak szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje zapowiedź złożenia przez Przemysława Czarnka projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podczas sobotnich uroczystości przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie zapowiedział, że projekt będzie sprzeciwem wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
11: Ci wszyscy, którzy dzisiaj w Polsce z łatwością wygłaszają tezy, że wsparcie dla Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polsce, szkodzą bezpieczeństwu państwa polskiego, działają na szkodę Sojuszu Północnoatlantyckiego.
9: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreśla, że Rosja ciągle atakuje cele na Ukrainie, dlatego Polska musi nadal wspierać Kijów w walce z agresorem.
11: Czy wojna się zakończyła? Czy Federacja Rosyjska skapitulowała, osłabła? Nie przeprowadza ataków, nie giną ludzie, nie ma nieszczęścia? Gdzie jakieś chrześcijańskie zachowania? Już nie mówię o interesie Polski, ale też oni wszyscy szczęść Boże mówią, zaczynając swoje wystąpienia.
9: Tylko tej nocy w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby. 25 zostało rannych. Rosja zaatakowała Ukrainę używając 10 rakiet i 135 dronów. Ponad 300 użytkowników jednośladów skontrolowali w ten weekend warszawscy policjanci. Wystawiono 70 mandatów na łączną kwotę blisko 30 tysięcy złotych. To w ramach regularnej akcji e-bike. Wśród najczęstszych wykroczeń brawura i nadmierna prędkość.
12: Trzeba uważać na hulajnogi, bo jeżdżą bardzo szybko.
13: Za szybko.
12: Za szybko i robi się niebezpiecznie.
14: Jeżdżą nieostrożnie, wariują.
15: Nie zwracają uwagi w ogóle na pieszych. Pieszy nie może przejść spokojnie. To powinno być ograniczone.
13: A panią już wystraszyli?
15: Bywało i tak.
16: Dochodzi często do upadków, do wywrotek, często do najechania na inne osoby, na pieszych, poruszających się po chodniku. Jarosław Popławski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Przybywa nam takich sytuacji, można powiedzieć, że nie ma praktycznie tygodnia, gdzie nie mamy zdarzenia z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną.
9: Na własnej skórze odczuwają to nie tylko piesi, ale też sami policjanci. W Bełchatowie doszło do nietypowego potrącenia. Rozpędzony użytkownik jednośladu przejechał po stopach funkcjonariuszowi, który patrolował chodnik. Mundrowy doznał obrażeń, mówi w rozmowie z naszym reporterem Rafałem Różyckim, szef bełchatowskiej drogówki Jarosław Popławski.
16: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przybył na zwolnienie lekarskie.
13: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać.
16: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Była to osoba nieletnia, czyli to będzie już rozpatrywał sąd, Wydział Rodzinny i Nieletnich.
13: No i to pokazuje, że konsekwencje takiej brawury czy nadmiernej prędkości mogą być poważne.
16: Zgadza się.
9: Policja przypomina, chodnik to przestrzeń przede wszystkim dla pieszych. Hulajnogi mogą się po nim poruszać tylko w ostateczności z prędkością zbliżoną do pieszego. Polak będzie sędzią VAR podczas dzisiejszego półfinału Mundialu. Spotkanie pomiędzy Francją a Hiszpanią bacznie będzie obserwować Tomasz Kwiatkowski. Nadal nie wiadomo, czy okazję do posędziowania dostanie jeszcze Szymon Marciniak. A przypomnę jeszcze, że dzisiejszy półfinał startuje o 21:00.
10: A my wystartujmy teraz z pogodoskopem.
17: Gosia, to do ciebie, proszę. Zobacz, co my tutaj mamy.
9: Jeśli mam wywróżyć dzisiaj znak.
10: A weź ten, żółwia.
9: Uwaga, nie mam tego wgranego w aplikację. Inny znak.
17: Ryby. Dawaj ryby dzisiaj.
9: Nie załamuj rąk, bo wszystko jeszcze przed tobą, nawet gdy wydaje ci się, że okazja do zmiany już dawno minęła.
10: Ryby to trochę jak żółw, bo też pływają.
17: No, raczka żółwie jeszcze możemy pływać, do kolekcji? Tak.
10: Kogo?
17: Raczka.
10: Raczka, dawaj raczka.
9: Zwłaszcza, że teraz sezon na raki. W sensie teraz jest w horoskopie rak.
17: Tak.
9: No. Odnajdziesz dziś coś lub kogoś, czego lub kogo bardzo długo szukałeś.
17: Zobacz,
9: raczek. Metody każą się korzystne.
17: No. Widzisz? Załatwiliśmy ci dobry dzień.
10: Reni Jusis kiedyś śpiewa, kiedyś cię znajdę, to może dzisiaj znajdzie właśnie, nie?
17: Może tak myślisz. Myślałam kiedyś, że to piosenka o grzybach.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: A to też sezon zaraz,
10: też
17: a może
10: sezon.
17: Już ktoś.
10: Ej, a w ogóle wyspałyście się?
17: Nie, właśnie.
9: Kompletnie nie, ale wiesz, co piszą wadze, no. Czyli Arkowi?
10: Co mi piszą?
9: Okaże się, że jednak nie masz racji.
17: Dziękuję!
10: Oj, tam chociaż raz mogło się zdarzyć, no.
17: Ej, ja tam nie protestuję.

0: Tomato?
1: Tak tam śpiewają.
2: Tomato?
0: Tomato.
2: I love tomato.
0: No, miłość do pomidorów, widzisz?
2: Taki sezon ogórkowy, ale miał pomidorach.
0: Jednak pomidory.
2: Pomidory. A my teraz ani o ogórkach, ani o pomidorach, chociaż to też może się przydać, jeżeli ktoś na przykład wybiera się na wycieczkę pieszą.
0: No to tak, jakieś tam przekąseczki takie, a jeszcze w pomidorach, w ogórkach, jak dużo wody jest, to w ogóle.
2: A może zamiast tych batoników wszystkich energetycznych, to pomidory i ogórki im spakujemy.
0: Ogóra w gębę i do przodu. Idziemy.
2: Tak, tym im, czyli Julce, Konradowi i Pawelcowi, tak, to oni wyruszą pieszo z Władysławowa do Helu. My będziemy wtedy spokojnie siedzieć w studiu.
0: Zmieniliśmy im nazwę, oni nazywają się teraz nie pierwsza, tylko piesza zmiana.
2: I ta piesza zmiana już w czwartek, czyli już za moment, już za dwa dni. No, pójdzie na taki sobie piękny spacer, chociaż z drugiej strony trochę im zazdroszczę, wiesz? Widoki będą, powdychają sobie tej morskiej bryzy.
0: Mało tego, to wszystko robił w szczytnym, charytatywnym celu.
2: Tak.
0: Każdy kilometr to 67 zł.
2: Six seven.
0: Na akcję charytatywną. Także, szanowni państwo, trzeba im kibicować.
2: Tak. Od każdego z uczestników przeznaczone na cel charytatywny Fundacja Bałtyk 2.0, przy okazji przypomnimy.
0: No proszę bardzo. Wszystko jasne?
2: Tak, wszystko
0: czwartek,
2: jasne.
0: Trzymajcie mocno kciuki.
2: A przy okazji dodajemy, że relacje z marszu na antenie oraz w social mediach Vox FM. Jak chcecie przyjść, możecie przyjść i pokibicować naszej porankowej ekipie.
0: A gdzie? Tam, gdzie oni będą iść?
2: Z Władysławowa.
0: Na Hel!
2: Tak
0: jest. A tymczasem Virgin w Vox FM.
2: No to sobie, jak sobie to w głośnikach odpalą, w słuchawkach, to szybciej przyjdą.
0: No tak. To tak
2: wszystkich
0: działa.
2: Wszystkich nas doładuje. Byłam w

0: Zimno, ciepło, ciepło, zimno, zimno, ciepło, ciepło, zimno.
1: Piosenka o pogodzie w Polsce na wakacjach.
0: No,
1: Katy Perry pięknie tak, to ubrałaś w słowa,
0: bardzo,
1: naprawdę.
0: Bardzo. Ja nie wiem, ty chyba kiedyś u nas byłaś.
1: Od 20 stopni w Gdańsku dzisiaj do maksymalnie 28 w Warszawie.
0: Ale, ale na południu kraju burze, deszcze,
1: tak,
0: i grady.
1: I
0: gradobicie.
1: No, idealnie jak w tej piosence Katy Perry, naprawdę.
0: Tak, a w nocy to w ogóle 10 stopni, gdzie nie gdzie chyba nawet. Czy
1: no,
0: tam 12.
1: Tak, 10, tak. No. I mgły, uwaga tej nocy, i w ogóle i burze, i deszcz, i grad, i
0: I co? I pani pogodo, dumna jest pani z siebie? Takie pytanie retoryczne?
1: Wiesz, że mogłoby być gorzej, nie?
0: No.
1: Jest okej.
0: Okay. Za moment
1: dzięki,
0: zagramy
1: pogoda
0: w rytmie hitów.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: tu Vox FM i jak sami słyszycie, wasza dodatkowa kawa, tylko że w postaci dźwięków muzycznych, melodyjnych.
1: Za nami Keep On Running, ale nie przerywamy, słuchajcie. Hi-Fi Superstar za moment.
0: Od mokrych paluszków, Bad Boys Blue, Piękni Młodzi, jeszcze przed 12.
1: Czek się pojawi, wszystko to, co lubicie i my również.

0: prawda to była z tymi oczami. No na pewno, na pewno, na pewno.
1: Na pewno.
0: Weź się w takich momentach w oczy patrz. To jest niemożliwe. Ale piosenka ładna.
1: Piosenka bardzo ładna, to piękni młodzi za nami. Chwilę przed 12. A ja bym chciała do Radka powiedzieć, bo Radek dopytuje pod 6098-69869. Kiedy będzie w pogodoskopie panna? Radku, słuchaj.
0: Ale
1: już
0: zawsze
1: za moment.
0: Jest panna. Panna nazywa się Małgorzata Łukowska i to ona robi pogodoskop.
1: To prawda. I to ona będzie za moment w wiadomościach Vox FM, a później w pogodoskopie. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop.
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
8: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Reklama.
9: Jego działania miały doprowadzić do straty kilku milionów złotych. CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. Święta narodowe we Francji, na polach elizejskich, m.in. polskie myśliwce. Dzieci z toruńskiego żłobka z podejrzeniem salmonelli.
0: O tym usłyszymy w wiadomościach radia Vox FM o 12. A na te zapraszam Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy uważnie.
9: Trwają przeszukania. Dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Śledztwo, w ramach którego doszło do zatrzymania, dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 roku organizowała Polska Fundacja Narodowa, a uderzała w środowisko sędziowskie. Świrski był wtedy jej wiceprezesem, a drugi z zatrzymanych, Cezary J., prezesem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują czynności z zatrzymanymi osobami.
9: Zatrzymań dokonano w Warszawie i na Podlasiu.
10: Więc przejechanie z województwa podlaskiego do Rzeszowa zajmuje troszeczkę czasu. Ci panowie tam przejadą, spotkają się z prokuratorem. Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
9: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Sanepid czeka na wyniki badań próbek pobranych w jednym z toruńskich żłobków i firmie cateringowej. To po tym, jak do szpitala w Toruniu trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci z podejrzeniem zakażenia salmonelą, mówi rzecznik bydgoskiego sanepidu Łukasz Bytański.
11: Zatelefonował do nas nasz szpital dziecięcy, że zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce, więc to było bezpośrednio ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
9: Ryzyko zatruć pokarmowych latem jest zawsze największe.
11: Ta pora letnia bardziej sprzyja właśnie jeśli chodzi o salmonellę. Natomiast jeżeli mówimy o takich placówkach oświatowych, to cały czas trzeba być czujnym, cały czas trzeba dbać o higienę, żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
9: Sanepid kontroluje stan zdrowia osób z podejrzeniem salmonelli i apeluje do rodziców o zgłaszanie niepokojących objawów u swoich dzieci. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia. W Paryżu trwa defilada z udziałem polskich myśliwców. Na polach elizejskich trwa defilada z okazji francuskiego święta narodowego. W wydarzeniu uczestniczą żołnierze państw koalicji chętnych, w tym reprezentacja Wojska Polskiego oraz dwa polskie myśliwce F-16.
12: Monsieur le président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine.
9: Uroczystości odbywają się dzień po spotkaniu przywódców koalicji chętnych w Paryżu, w którym uczestniczył premier Donald Tusk. A w tegorocznej defiladzie bierze udział około 6,5 tysiąca żołnierzy, blisko 100 samolotów, 31 śmigłowców i ponad 300 pojazdów wojskowych. Na koniec jeszcze apel od policjantów. Przed rezerwacją noclegu dokładnie sprawdźcie ofertę. Wakacje to czas wzmożonej aktywności oszustów, mówi Aleksandra Filip z Komendy w Gdańsku.
6: Szczególną ostrożność powinny wzbudzać oferty z ceną znacznie niższą od rynkowej. Jeżeli mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z swoim bankiem i zgłosić tą sytuację, a także zgłosić sprawę w najbliższej jednostce policji.
9: Ważne też, by zachować dokumentację związaną z rezerwacją, bo w razie oszustwa może pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
0: Obiecaliśmy pannę, żeby będzie panna, tak. Także...
9: No już wywróżę, wiesz, poczekaj, muszę się skupić,
0: tak,
9: nie?
0: Bo na słońcu gadać raz.
9: Dobra, jestem już skupiona.
0: Pogodoskop, tak. Panna.
9: Uwaga, panna.
0: Słuchamy. Uwaga, mów.
9: Nie wiem, dlaczego piszą w mojej głowie podjąłeś, skoro to panna, ale dobra. Podjąłeś słuszną decyzję i to będzie teraz procentować. Sama, panno, widzisz, że niewielkie zmiany mogą doprowadzić do sukcesu.
1: Widzisz, Radek, aha, jak załatwiliśmy?
9: A to dla Radka, to dlatego mi się w głowie wyświetlało męskim
0: decyzje zaczną procentować. Czuję tu drożdże, jakieś ktoś coś robi. Także Radek, dobrze. Dawaj adres, wpadamy.
1: Tak jest. A teraz mamy 4,5 minuty po godzinie 12. Chcieliśmy się przywitać raz jeszcze z Państwem. Dzień dobry, tu Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk, Małgorzata Łukowska. Tak,
9: jakoś tak bez przekonania on odpowiedział, wiesz?
0: W ogóle, bo Klaudia leży sobie pod stołem, nie wiem dlaczego. Widzisz, niosłem, że przyszła spać do roboty, przyszła.
9: Po to w radiu pracuje, żeby nie było widać,
0: że jej nie wstyd w ogóle, nie? Ty leży pod stołem, śpi, a później po wypłatę pójdzie.
1: Ale jaki kolega, zobaczcie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Wstań z tego.
1: Jak ty leżysz, to ja nic nie mówię. I udaję, że wcale nie leżysz.
0: No, już ale ja nie, wiedziała, bo nie leżę, to nie ma o czym w ogóle gadać.
1: 5 po 12,
0: tyłki do góry, o tym ta piosenka, Klaudia, do ciebie skierowana. Dzień.

0: dwaj braci na czwartym piętrze o marzeniach, czego które się
1: tam,
0: spełniają.
1: Czego oni tam szukają na tym czwartym piętrze?
0: Może bursztynu szukają?
1: To weź im powiedz, no. Bo ty ich tam znasz, no. Że to nie na czwartym piętrze, a nad morzem się szuka bursztynu. Takiego naszego polskiego
0: nad
1: złota.
0: Nad morzem to się bursztyn znajduje.
1: No właśnie.
0: Tam szukać nawet nie trzeba, słuchajcie, bo on sam wypływa. Na przykład w takich sytuacjach, kiedy są jakieś gwałtowne załamania pogody, a takie były.
1: A były takie, no.
0: I słuchajcie, 8,5 kg bursztynu, hyc, takie złoto Bałtyku wypłynęło.
1: 8,5 kg?
0: No, trochę sporo,
1: no, to trzeba zbierać, trzeba zbierać, bo to nasze polskie złoto, a mało tego, bursztyn ma takie właściwości, że jak, podobno, jak się go nosi na ręku, na przykład jako bransoletka czy coś, aha, to on wytwarza kwas bursztynowy. Czytałem o tym. Kwas bursztynowy,
0: kurczę,
1: redukuje stres, napięcie nerwowe i w ogóle działa przeciwbólowo.
0: Jak słucham tego hindusa, co tam przygrywa, to też mi się podoba i też działa przeciwbólowo.
1: A ja właśnie jak go słucham, to mam ochotę założyć sobie, wiesz, jakąś bransoletkę z bursztynu.
0: Ale na ten bursztyn to wiecie, jak można reagować?
1: Ochać i achać.
0: O, tak.
1: Ochać i achać.
0: Przykład jak Sylwia Grzeszczak nam teraz poocha i poacha na 19 minut po 12.
1: Posłuchajmy.

0: Jak ktoś proponuje Digi Digi, no to ciężko odmówić. Tym bardziej, że to miejsce trzecie ostatniego notowania Best Listy.
1: Ty, a ja mam inne pytanie. Francja czy Hiszpania?
0: Hiszpania.
1: Czy Francja?
0: Hiszpania.
1: Może jednak Francja?
0: Oczywiście, że Hiszpania.
1: A ile do ilu?
0: A bym tak obstawiał 3-1.
1: Dla Hiszpanii?
0: Dla Hiszpanii.
1: To ja da Francję daję.
0: I później 2-1. Jeszcze jutro Anglia, Argentyna. No tutaj ciężki wybór. Tu ciężki wybór.
1: A ten mecz dzisiejszy to o 21:00.
0: Polecamy.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: W Carrefour.

0: Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Reklama.

0: Nie chcę mówić, a nie mówiłem. Który ty masz mikrofon? Aha, poczekaj. To zróbmy tak, że o ten ci włączę, bo tu państwo z techniki non-stop chodzą, coś nam przeklikują.
1: To ja teraz kolana wyprostuję.
0: To teraz kolana wyprostuję.
1: Dobra, jestem.
0: Wczoraj mówiłem, że już na Sylwestrze było wiadomo, że mandaryna wróci do Wiśniewskiego i Wiśniewski do mandaryny i czytam na jednej z kolorowych stron. Aha. TVP nagle przypomniało sobie o geście Wiśniewskiego i mandaryny z ich koncertu i komentarze ruszyły. Już wtedy było wiadomo.
1: Bo były tylko takie delikatne gesty. To jeszcze nic nie znaczy.
0: Znaczy. Tylko jak kwiat musi dojrzewać, no.

0: tak tutaj się proszę bardzo kręci. O tym ta piosenka Denzel, You Spin Me Around.
1: Tak, to o kręceniu, a teraz my zejdziemy troszeczkę na ziemię. Troszeczkę się uspokoimy, drodzy państwo, bo o ważnych rzeczach będziemy już.
0: Trzymamy tę karuzelę.
1: Tak, śmiechu.
0: No, i nie tylko. Wiadomości z kraju, ze świata i również te sportowe już za moment.
1: O 13. Fox.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Autopromocja. Nareszcie spokój.
4: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
5: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
6: Burze i intensywne opady na południu kraju, są alerty od IMGW. Bat na użytkowników hulajnóg. Ministerstwo szykuje nowe przepisy. 100 kg narkotyków w gdyńskim mieszkaniu. Właściciele są już w areszcie.
7: 13 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
6: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują dziś w aż 10 województwach, głównie na południu kraju. Najtrudniejsze warunki będą na Śląsku, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Małopolsce, ale też na południu Lubuskiego i Świętokrzyskiego. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać aż do końca dnia, a będą im towarzyszyć silne porywy wiatru do 70 km na godzinę i intensywne opady, deszczu i gradu. Nawałnica przeszła już m.in. przez Jelenią Górę. Strażacy szacują straty i co chwila wyjeżdżają do zalanych piwnic i nieprzejezdnych ulic. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
8: Zaczęło się przed południem. Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice. Strażacy proszą, aby dziś pozostać w domach i zabezpieczyć rzeczy na balkonach.
6: Synoptycy ostrzegają też przed gwałtownymi wzrostami stan wód. Te prognozowane są dziś w aż 11 województwach na południu Polski. Koniec z szaleńczą jazdą na hulajnogach po drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Nowe przepisy m.in. mają dać transportowemu dozorowi technicznemu możliwość wycofywania z ruchu tych urządzeń, które nie spełniają wymogów. Resort zapowiada też uporządkowanie zasad parkowania hulajnóg w miastach. To będzie możliwe tylko w wyznaczonych punktach.
10: Firmy, które nie korzystają z obecnych przepisów, żeby dyscyplinować użytkowników. Można dać bana takiemu użytkownikowi, który parkuje w złym miejscu, nie tak jak należy.
9: Mówi Leszek Wiejciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
11: Ostatnio bym je potrącił i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
12: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
9: Kiedy zmiany wejdą w życie? Tego jeszcze nie wiadomo.
6: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. 100 kg narkotyków w mieszkaniu. Gdyńscy policjanci zatrzymali 38-latka i 37-letnią kobietę podejrzanych o udział w nielegalnym procederze. W lokalu należącym do paru ukryta była marihuana, amfetamina, mefedron, a także 64 tysiące złotych w gotówce, mówi Marek Kobiałko z policji.
13: W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenia do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu.
6: Para usłyszała zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania ich do ich dalszej sprzedaży. Trafili już do aresztu. Grozi im do 12 lat więzienia. Na koniec jeszcze pociąg Retro, który we wrześniu wróci na małopolskie tory. Zabytkowy skład pojedzie m.in. w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic, mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
14: Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować po małopolskich torach. Przejazdy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku mamy pełną frekwencję na wszystkich przejazdach.
6: Pierwszy kurs pociągu Retro zaplanowano na 5 września.
5: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Po 5 latach w Lechu Poznań do Wieczystej przechodzi Antonio Milic. To już 7 piłkarz pozyskany przez krakowski klub tego lata. 32-letni Chorwat z Beniaminkiem Ekstraklasy podpisał 2-letni kontrakt. Pierwszy raz jako obrońca Wieczystej zobaczymy go 24 lipca w meczu z Radomiakiem. Były napastnik reprezentacji Urugwaju, Diego Forlan, ma być tymczasowym selekcjonerem kadry swojego kraju. Jednocześnie będzie trenerem reprezentacji Urugwaju Under 20 podczas turnieju kontynentalnego w 2027 roku. Forlan zastąpi na stanowisku Argentyńczyka Marcelo Bielsa, który z większością reprezentacji jest skonfliktowany i już wcześniej zapowiadał, że nie przedłuży trenerskiego kontraktu.
5: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
16: Gosia, tam jeszcze
7: znowu
16: trzeba
7: ten pogodoskop?
16: Tam trzeba pogodoskop, no bo jest. Jeszcze ktoś napisał, że...
6: A płaci mi ktoś za to.
16: Tak. O skorpiona ktoś jeszcze dopytywał.
6: To jest dodatkowo płatne. Uwaga, już wróżę. Uwaga, zamykam oczy i skorpion. Posłuchaj dziś dobrej rady przypadkowo spotkanej osoby. Widzę jeszcze, że ona otworzy ci oczy na błędy, które do tej pory popełniałeś, drogi skorpionie.
16: Także to nie do mnie tym razem, bo to ktoś inny prosił o takie...
6: Taką... No, a jesteś skorpionem?
16: Jestem,
6: no,
16: ale
6: to też do ciebie.
16: Ale ja chciałam teraz nie do siebie, ani nie do nikogo innego, ponieważ ja fanfary bym chciała, żebyś ty tutaj mi tutaj... O! I serdeczne proszę, podziękowania proszę. W kierunku Magdy i Marcina, którzy kupili nam drożdżówki.
7: O!
16: Brawo!
7: To
16: brawo,
7: są,
16: Magda,
7: to,
16: brawo,
7: są,
16: Marcin!
7: To są ludzie, na pewno tak. Nas słyszycie teraz. Dziękujemy! To dzięki wam skoczył nam poziom cukru i teraz chce nam się spać.
16: I do kawusi, jak się polecamy jeszcze. Przestań, zaraz odpalimy akcent Kylie i się rozbudzimy i promienie jeszcze nam zaserwuje.
7: A Tarzan
16: boi
7: akurat. David Guetta i Run Run River też,
16: o,
7: proszę
16: pięknie,
7: bardzo, zagramy to akurat
16: numer,
7: miejsce pierwsze. Tak, no. Ale później przyjdzie Gośka o 14:00
6: i znowu. A dostanę drożdżówkę za podogoskop.
16: Tak.
7: O, i dogadani, zapłacone. Dogadani.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: A wy jedliście już w ogóle jagodzianki w tym sezonie?
7: Nie.
16: Ja też jeszcze nie. Mm-hmm. Jagodzianki to będą następnym razem, ale możemy w ogóle sprawdzić ceny. Podobno są nawet poziomianki za 6 dych w Wawie.
7: No to sprawdzimy i wam powiemy. Wy bądźcie blisko radia, bo tej informacji nie możecie po prostu przegapić. Wow. Klaudia Wasiluk.
17: Marek Sikora.
7: Dzień dobry. Gosia Łukowska za godzinę.

0: sezon na jagodzianki, sezon na poziomianki i to wszystko w kosmicznych cenach się okazuje.
1: Się okazuje, że
0: oczywiście. Ile ty tam znalazłaś?
1: Ty, no takie jagodzianki to jeszcze pół biedy się okazuje, bo jak przejdziesz w sekcję poziomianek, to tutaj nawet 60 zł sobie liczą za sztukę.
0: 60 zł. Poczekaj, bo ja
1: za
0: widzę...
1: jedną drożdżówkę.
0: 609-869-869. Anka wysłała poziomianek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
1: osiem.
0: Dzień dobry, Aniu!
2: Witam, witam.
1: Cześć,
0: Aniu. Ja tu się do ciebie uśmiechnę, bo ty bogata dziewczyna jesteś.
2: Naprawdę?
1: No żyła złota na tej blaszce tutaj. Zobacz, to
0: osiem, czekaj, ja
1: licząc 8 poziomianek.
0: 8,
1: po 60 zł.
2: Było ich więcej.
1: O, jeszcze
2: była pierwsza tura.
0: O, to ile takich tur było?
2: 3.
0: Razy 3, ja półtora cię. Kafla. Ja cię kredzę.
1: A ty widziałeś, wszystko... ile to kruszonki jeszcze nie pożałowała.
0: Ja widzę,
1: Anula.
0: To wszystko jest po prostu...
2: Nie, uwielbiam kruszonkę, więc każda ilość na jagodziankach, na poziomiankach, na każdych bułkach. Super.
0: Ania, dawaj twój osobisty przepis. Skąd poziomki, jak to wszystko później robisz, ile stopni, ile minut. Zdradź nam przepis na twoje poziomianki.
2: A ja tak mogę na antenie.
1: A proszę, teraz powie, no właśnie, że na oko i tyle
0: no
1: było.
0: Proszę, proszę bardzo.
2: Poziomianki mam za płotem.
0: Aha.
1: To możesz na antenie.
2: Wiesz, jak to mówią poziomianki, poziomki nasze kochane mam za płotem, więc tylko kwestia zrobienia ciasta.
0: Okay.
2: I pieczenia potem w dobrej temperaturze, 180 stopni, 12-15 minut.
0: Okej.
1: Okay. I właśnie nam,
2: i wychodzą,
1: Aniu,
2: przepyszne.
1: Zrobiłaś lato.
0: Wspaniale. Ślinka nam cieknie, a my chcemy się za to odwdzięczyć, bo to bardzo miłe uczucie. Wysyłamy tobie paczuszkę niebieskich gadżetów od Vox FM.
2: Super, dzięki
0: służą.
2: Bardzo.
0: No i smacznych poziomianek.
2: A dzięki bardzo.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam.
1: Zobacz.
0: My tak naprawdę wysyłamy te gadżety, bo później będzie Ania znała nasz adres i będzie mogła nam poziomiankę wysłać, no, na przykład.
2: Pewnie. Nie ma sprawy, mogę wam podesłać.
0: No i super, dogadane.
1: Ania ma skrzydła, te ręce. Jak nic.
0: A my teraz wam zagramy w rytmie hitów. Tu Vox FM i tutaj robimy lato. Hey!

0: Wiesz, że jak byłem mały, no, to czytałem Tarzan Boy i się zastanawiałem, co, gdzie on się tarza. A to widzisz, no, to jest taki wyjątek.
1: A to nasz w języku, Tarzan,
0: że to
1: dobry.
0: Tarzan, że niby RZ, ale nie czyta się jako Ży, tylko Rzy.
1: Tylko Rzy.
0: Ta Rzy An.
1: Ty, no, ja myślę, że prędzej Mandaryna wróci do Wiśniewskiego niż Konrad Pawelec i Julka pójdą do Helu z Władysławowa.
0: Ale to ty nie wiesz?
1: No co?
0: Że oni wrócili do siebie?
1: Co ty mówisz?
0: No, mogłaś nie wiedzieć, bo to tak, bardzo mało osób o tym wie, to taki insight w ogóle, informacja, taka news.
1: A, okej. Okay.
0: Ale no dobrze,
1: a
0: no
1: ty
0: to
1: nie
0: jak,
1: wiesz?
0: Jak już powiedzieliśmy, a o czym nie wiem.
1: Że Julka, Konrad i Pawelec pójdą, serio?
0: Pójdą. 40 kilometrów plażą, piaszczystą i to nie jest łatwe, bo to może się wydać, że a tam przejść sobie
1: ten spacerek.
0: Nie, no to się nogi wpadają w piasek przecież, to trzeba ten właśnie,
1: a piasek, może być.
0: Piasek gorący czasami parzy w
1: stopy. Do tego ludzie patrzą, a przy okazji to wy możecie popatrzeć.
0: Opatrawan się można potknąć na przykład też jak się idzie. Nie, no właśnie, to nie jest takie łatwe. Instagram, Vox FM, a także Antena w czwartek. Koniecznie słuchajcie, bo będziemy dopingować pierwszą zmianę.
1: Oj, będziemy.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach.

0: wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Vox FM. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Shaus i Cup Sport Only You. A propos sportu, na kolorowych gazetach czy tam portalach, ty lubisz takie rzeczy. Zaraz przekręcę monitor w twoją stronę, no, też pokaż. Zobaczysz. Agata Sieramska i Arkadiusz Milik są już zaręczeni, pytanie pada. I takie trochę to pytanie retoryczne, bo dalej jest dopisek. Trudno nie zauważyć tego diamentu. Czy to wymowne? Zobacz, jaki diament, zerknij.
1: No piękny!
0: Kawał kamienia.
1: Ale ktoś tutaj ma gust.
0: Arkadiusz Milik.
1: Proszę,
0: no
1: bardzo.
0: Właśnie, wiesz, no to...
1: A ci Arkadiusze to chyba potrafią.
0: Fajne chłopaki. I jak Arkadiusza Milika możemy kojarzyć z tego, że jak strzelał do bramki, to nie trafiał, to w tym przypadku chyba akurat trafił. I pytanko, czy strzelił gola?
1: Musiał. Dawaj tego z Kolima
0: zagramy. Gramy z Kolima. Nie dzwoń do mnie, mała.
1: Dobrze, zagramy.
0: Jeszcze przed 14.
1: 6,5 minuty do 14 dokładnie. Bądźcie z nami.

0: Nie dzwonimy, ale przypominamy, że o 14 wiadomości Radia Vox FM.
1: Tak, nie dzwonimy i przypominamy również, że słyszymy się jutro przed godziną 10. Po godzinie 10.
0: Po godzinie 10, tak. Bardzo ładnie powiedziałaś. Nie dzwonimy, ale przypominamy jeszcze, jak się nazywamy. Klaudia Wasiluk
1: i Arek Sikora.
0: I życzymy wam dobrej reszty wtorku.
1: Dzięki za dziś. Do jutra.
0: Trzymajcie się.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Musisz wejść na wyższy poziom?
10: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Reklama.
18: Oberwanie chmury nad Jelenią Górą. Przez południe Polski przechodzą dziś nawałnice. Francja i Hiszpania zawalczą o awans w pierwszym półfinale mundialu. Uwaga, pieszy z telefonem. Taki ma być nowy znak drogowy.
19: 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
18: A na początek o tym, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma zająć się wypowiedzią Przemysława Czarnka w sprawie pomocy Ukrainie. Wiceprezes partii na antenie telewizji Republika stwierdził, że Polska powinna zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie, dopóki ta nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Na portalu X pojawił się już wpis Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana też przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna, napisał szef partii. Zalane piwnice, zniszczone drogi i powalone drzewa to krajobraz po potężnej burzy, która przeszła przez Jelenią Górę. Strażacy wyjeżdżali do ponad 100 interwencji, mówi rzecznik jeleniogórskich strażaków Krzysztof Zakrzewski.
20: Uszkodzonych sporo drzew, powalonych, połamanych gałęzi. Na chwilę obecną prowadzimy działania na budynku produkcyjno-magazynowym. Tutaj w wyniku silnego wiatru i dużego opadu została uszkodzona konstrukcja budynku, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby.
18: Nawałnica przeszła przez miasto jeszcze przed południem. Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny, a to wystarczyło, aby zablokować główne ulice w mieście.
20: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
18: IMGW wydał ostrzeżenia 1, 2, a nawet 3 stopnia w sumie dla 10 województw na południu kraju. Będą obowiązywać aż do końca dnia. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zmarł po zatrzymaniu przez policję. Do zdarzenia doszło w Zabrzu w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze dostali wezwanie do awantury domowej. W mieszkaniu zastali mężczyznę, prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających, mówi Adam Strzotka z policji.
7: Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich. W trakcie interwencji jeden z policjantów doznał urazu oczu. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. 40-latek zaczął tracić przytomność, a po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł.
18: Bezpośrednią przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić zlecona już sekcja zwłok. Zostali sami giganci. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. O awans powalczą Francja i Hiszpania. Eksperci nie mają wątpliwości, że to główni faworyci do wygrania mundialu. No, jakie są nastroje w obu ekipach, sprawdzał nasz reporter Michał Rawa.
14: Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembélé i Doué spędzają mu sen z powiek, odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował. To prawda, mają zawodników o wyjątkowych umiejętnościach, ale my też. Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem i podkreślił, że szykuje nam się świetny mecz. Wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku. I właśnie dlatego na to starcie czekają kibice na całym świecie.
18: Mbappé kontra Yamal. Hitowy półfinał mundialu Francja-Hiszpania już dziś o 21:00 czasu polskiego, a jutro o tej samej porze drugi półfinał Anglia-Argentyna. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego. Ma on informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni telefonem mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
15: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
18: Mówi Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
15: Chodzi o to, żeby w miejscach, które są szczególnie uczęszczane przez pieszych, ostrzegać wszystkich użytkowników dróg o tym, że mogą być osoby, które tracą zdrowy rozsądek i zamiast patrzeć przed siebie, patrzą w ekrany.
18: Polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów, m.in. podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię. Kierowcy z kolei mają zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy.
19: Pogoda dzisiaj nie najgorsza, to znaczy na pewno zdecydowanie lepsza niż w ostatnich dniach, więc jeżeli ktoś ma urlop, ktoś odpoczywa, to może to zrobić na przykład na świeżym powietrzu. Ale sprawdźmy, co dokładnie mówią nasze mapy pogodowe. Najcieplej w Raciborzu, tam okolice 28 stopni, a najchłodniej w Jeleniej Górze. Tam zaledwie 17, więc ta rozbieżność całkiem spora. Na południu kraju dzisiaj też mogą się pojawić burze. Niemniej lato trwa i niech trwa jak najdłużej, oby tylko pogoda dopisywała. Na pewno dopisują hity, hity, które gramy, bo tu gramy w rytmie hitów. Tu Vox FM, 5 minut po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dzień dobry, kłaniam się. Michał Trawka, zapraszam.
21: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Oceana and the Summer w Vox FM w rytmie hitów. 16 minut po 14 na naszych radiowych zegarach. Ten numer, ten utwór zawsze będzie mi się kojarzył z Euro 2012. Kibice doskonale wiedzą, pamiętają, że to nie było jakieś super udane Euro, jeżeli chodzi o naszą polską reprezentację. Natomiast umówmy się, jaka piłkarska impreza była ok? No może jedna, no może dwie, może trzy. I to dwie z lat, myślę, tutaj 70. Niemniej dzisiaj, jeżeli macie czas, to może warto zwrócić uwagę na tegoroczny mundial, bo Francja zagra z Hiszpanią, to już pierwszy półfinał tegorocznej imprezy. Myślę, będzie się działo, każda z drużyn tutaj ma chrapkę na to, żeby wejść do finału, a finalnie wygrać tegoroczny mundial. Jak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Ciężko, naprawdę ciężko jest wskazać faworyta. No, ale gdybym już naprawdę musiał, to coś mi się wydaje, że chyba to jednak będzie Francja. Chociaż serduszkiem, przyznam szczerze, jestem za Hiszpanią. No gdyby to była Polska, tak? Gdyby to była Polska, to tutaj ewidentnie nie byłoby problemu ze wskazaniem faworyta, no wiadomo.

0: modelki, włodarski. Lubię cię jak lato. Vox FM 30 minut po godzinie 14, albo jak to woli, za 30 minut będzie godzina 15. Która opcja jest wam bliższa, tę po prostu sobie wybierzcie. A propos modelek i włodarskiego, to jest utwór, który walczy o wasze głosy w Bestliście. Aktualnie miejsce czwarte, ale to wszystko, pamiętajcie, może się zmienić. Warto wejść, warto wspierać swoich faworytów. VoxFM.pl, zakładka Bestlista, plusy, minusy. To wszystko do waszej dyspozycji.
1: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

O, taki klasyk muzyki tanecznej, Modern Talking w Vox FM. Zbliżamy się powoli, powoli, ale jednak sukcesywnie do godziny 15. Do tej już tylko 18 minut, więc jeżeli coś was jeszcze tutaj powstrzymuje przed tym, żeby zrobić coś ważnego do tej godziny, no to śmiało, trzeba się uwijać jak najszybciej, ale... Ale właśnie, jesteśmy my, czyli Vox FM. I robimy tak, żeby było wszystkim przyjemniej, zważywszy na to, że są wakacje. Jest lato i trzeba odpoczywać.

0: piosenka, która myślę sprzyja zawiązywaniu wakacyjnych znajomości i na Modern Friends w Vox FM w rytmie hitów za kilka chwil, godzina 15:15 to oczywiście czas najświeższych wiadomości u nas, no tych płynących z kraju i tych płynących ze świata. Sprawdzimy też, co tam ciekawego w pogodzie, bo być może macie urlop, chcecie odpocząć na świeżym powietrzu. W końcu jest lipiec, prawda? No właśnie, więc pogoda w Polsce jest niezwykle ważna. I to wszystko za kilka chwil. Zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
5: Paweł, słuchaczka, Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
6: Do czego by mi się przydał?
5: Pod pomidorki.
7: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
5: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
19: Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Maszyna leciała nad Bałtykiem. To na początek. W wiadomościach Dolny Śląsk i Jelenia Góra trwa walka ze skutkami potężnej nawałnicy. A na koniec jeszcze uratowany Bielik, który wraca na wolność. Posłuchajcie.
0: 15 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
19: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała Polska Para Dyżurnych Myśliwców. Przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki.
20: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
19: Mówił szef MONU i dodawał, że ten incydent jasno pokazuje zamiary Rosji.
20: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
19: Przypomnijmy, światowe media informowały ostatnio, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Dolny Śląsk i Jelenia Góra, które walczą ze skutkami potężnej nawałnicy. Grad i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by ulice zamieniły się w rywące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu. Po zawaleniu się dachu hali produkcyjnej ewakuowano 120 osób. Strażacy do tej pory naliczyli ponad 150 interwencji do powalonych drzew oraz zalanych ulic i piwnic.
6: Ja nie pamiętam takiej ulewy, ściana wody, a później jeszcze grad na dodatek na koniec. Na skarpach kupę drzew, gałęzi. Nieciekawie to wygląda.
21: Pozrywane tutaj zalało. Armagedon to był.
22: Gdzie było ciemno i przelotny grad nawet był.
23: Taki żywioł, że nie do ogarnięcia, czyli na ściana deszczu, wiatr, dużo wody, no i tak, takie skutki, jak pan widzi.
24: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
22: Pozalewało trochę w nic, banku zalało nawet, galerię.
23: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
25: W windzie woda ciekła, Kuby.
21: W windzie woda?
25: Tak, no tak słychać było bulgotanie po prostu.
19: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Błażej Stachewicz. Na razie pogoda się uspokoiła, miejscami nawet wychodzi słońce. Jednak w regionie cały czas obowiązuje trzeci stopień alertu burzowego. O krok od tragedii w Olsztynie pijana babcia wiozła 9-letnią wnuczkę i doprowadziła do groźnie wyglądającej kolizji. Na zakręcie kierująca straciła panowanie nad Nissanem, a samochód przewrócił się na bok.
26: Jak się okazało, 67-latka była pijana, miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, jechała ze swoją 9-letnią wnuczką. Policjanci zatrzymali prawo jazdy tej kobiety. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
19: Mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Na szczęście ani dziecku, ani kierującej nic poważnego się nie stało. Śledczy badają te wydarzenia także pod kątem narażenia 9-letniej dziewczyny i na niebezpieczeństwo. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i właśnie wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrznicę. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
27: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
19: Mówi Hubert Zienowski z nadleśnictwa Zamrzenica. Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym.
0: A to na pewno się nie zgubi. Jeżeli chodzi o pogodę, sprawdzamy. Proszę bardzo, Katarzyno, jesteś jak zwykle nieprzygotowana.
19: Ja jestem
0: widzę,
19: bardzo
0: tak?
19: Przygotowana. Dobrze,
0: proszę
19: bardzo, 17 to... stopni w tym momencie w Elblągu, 28 w Katowicach. Bardzo duża różnica w kraju.
0: Tak,
19: no i
0: tak.
19: Całe południe Polski na pomarańczowo, żółto,
0: a miejscami nawet na czerwono właśnie.
19: Dokładnie,
0: tam burze,
19: nie
0: opady
19: zdanie,
0: deszczu.
19: To powiem. Jest, ostrzeżenia są bardzo duże.
0: Kasiu, czy ty masz, to jest ten dzień?
19: Trzeba na siebie dzisiaj uważać.
0: No chyba tak.
19: Tak, to jest
0: wtorek. To jest wtorek, 14 dzień lipca, 4 minuty po godzinie 15 na naszych radiowych zegarach. Katarzyna Pilewska wraca za niespełna 55 minut.
19: Tak jest.
0: Za świeżą dawką newsów, a my w tym czasie będziemy grać w rytmie hitów, bo tu Vox FM, Michał Trawka, dzień dobry.
18: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas.

0: Lego.
1: Lego. Shakira. Vox FM. W rytmie hitów. 17 minut po 15 na zegarach, a teraz mam coś dla wszystkich sympatyków spoglądania w gwiazdy, bo już 16 i 17 lipca tego roku nad Polską będzie można obserwować spotkanie. I to całkiem wyjątkowe spotkanie. Spotka się tam Księżyc, Wenus i gwiazda Regulusa. No, to będzie kadr przypominający jeden z tych takich filmów science fiction. Z drugiej strony, zawsze panowie pamiętajcie, może to sposób na jakąś romantyczną wyprawę, chciałem powiedzieć, ale na jakiś romantyczny spacer, jakiś piknik. No zawsze można coś pokombinować, prawda? To pod warunkiem, że pogoda jeszcze na to pozwoli. Ale zakładajmy pozytywny scenariusz, że będzie okej. Tego się trzymajmy.

0: Kali, C'est la vie, Vox FM w rytmie hitów, 26 minut do godziny 16, a w rytmie hitów cały czas gramy i zostajemy w tym temacie, warto być z nami w tej godzinie jeszcze między innymi Rihanna, Jay-Z i ich Umbrella, będzie Artemas, a Like the Way You Kiss Me proponuję zrobić już teraz nieco głośniej.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.

To jest dopiero połączenie Topki, miły pan i Defis. Za wszystko i za nic tak trzeba kochać. I tego wam też życzę. A jeżeli macie problemy w miłości, to pamiętajcie, że zawsze możecie się zgłosić do Pawelca. Patrzę na zegar, 13 minut dzieli nas od godziny 16. Być może dla kogoś to szczęśliwa godzina, bo wtedy opuści swoje miejsce pracy.

0: słodkich snów? No, o tej porze raczej nie, ale jeżeli ktoś faktycznie czuje zmęczenie, to na leżaczku można sobie odpocząć, dlaczego by nie. Za chwilę godzina 16 na zegarach, to czas najświeższych wiadomości w Vox FM, również wiadomości sportowych, również wiadomości pogodowych. Bądźcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop!
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
6: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
6: Vox FM robi lato!
3: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
18: Najwyższe alerty w kraju. Południe walczy z burzami. Od pogodowych map zaczynamy wiadomości. W nich też sprawa Grzegorza Brauna. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie. A na koniec jeszcze mundial. Wieczorem starcie gigantów. Zapraszam.
0: 16 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Gwałtowne burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia nawet trzeciego, najwyższego stopnia. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie na południu kraju. Czerwone alerty wydano m.in. dla Katowic i Dolnego Śląska. Ostrzeżenia najwyższego stopnia pojawiły się też na Śląsku. W regionie ulice zamieniają się w rzeki. Intensywnym opadom deszczu towarzyszą porywy wiatru do 90 km na godzinę i opady gradu. O czym ze szczegółami nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
19: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa numer 79 od ulicy Kolejowej do 11 listopada. Kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
18: Tymczasem w Jeleniej Górze strażacy nadal walczą ze skutkami potężnej nawałnicy, która przeszła już nad miastem. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Złożył go prokurator generalny. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Koronopolskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów zarzutów, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
18: Lokatorzy części kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy najpóźniej jutro wrócą do swoich mieszkań, ustalił nasz reporter. Kilka dni temu doszło tam do uszkodzenia fragmentu ściany. Mieszkańców ewakuowano, ale nie wszyscy będą mogli jeszcze wrócić do budynku.
1: Dzisiaj, najpóźniej jutro mieszkańcy części obiektu przy ulicy Sienkiewicza plus oficyny będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
21: A mieszkańcy, którzy są najbliżej tej usterki?
1: Nie, w dalszym ciągu nie, dopiero kiedy będzie przeprowadzona ostateczna, całkowita naprawa tej ściany. To jeszcze potrwa.
18: A zapewnia Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przewrócony w czwartek, z wyjątkiem ciężarówek i autobusów. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie właśnie takiego nowego znaku drogowego.
22: Spowoduje znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki.
18: Przekonuje Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
23: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: To będzie starcie gigantów. O 21:00 polskiego czasu pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata Francja-Hiszpania. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembele i Dues spędzają mu sens w powiek. Odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował.
24: Tiene futbolistas también de una
18: zawodników wyjątkowych.
24: Pero nosotros también.
18: Selekcjoner francuskiej kadry przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem i podkreślił, że szykuje się świetny mecz. Mbappé kontra Yamal, hitowy półfinał mundialu Francja-Hiszpania już dzisiaj o 21:00, a jutro o tej samej porze drugi półfinał Anglia-Argentyna. A jutro Polska i Bułgaria zmierzą się w meczu Ligi Narodów. Przed nami kolejne starcie reprezentacji Polski siatkarzy. Rywalizacja startuje jutro o 19:00.
23: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
0: Katarzyno, bo myślę nie tylko ja, ale też słuchacze chcieliby się dowiedzieć, co ten Luis de la Fuente powiedział, że co?
18: Luis de la Fuente powiedział, wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku.
0: Tak, Francja, tak, Hiszpania
18: wybaczyć,
0: to dzisiaj.
18: Walczyłam tutaj niestety z zekrztuszeniem i nie było prosto.
0: Dobra, tłumaczy się winny.
18: Dzisiaj ciepło. O pogodzie mówiliśmy przecież w serwisie.
0: No ale to trzeba powtórzyć. Czyli ciepło, ciepło, ciepło, ciepło, bardzo ciepło, ciepło, przyjemnie.
18: Tak,
0: sobo ciepło.
18: Na południu kraju, bo ciepło,
0: no,
18: ciepło.
0: Na południu kraju to deszcz i burze.
18: Na północy mamy na przykład chłodno, 17 stopni i deszcz, więc no zależy gdzie się jest.
0: No, no, mądrego też miło posłuchać. 5 minut po 16 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

Meduza, Bad Memories. Chociaż jak są wakacje, to zakładam, że tych złych wspomnień jest znacznie mniej na korzyść tych pozytywnych. A propos, jeżeli macie jakieś ciekawe wspomnienia, którymi chcielibyście się podzielić z nami, to warto to zrobić i za te wspomnienia można dostać kasę. Vox FM robi lato. Trzeba się zgłosić, opisać swoją największą wakacyjną wtopę, taką również, wiecie, pozytywną, a później można właśnie zgarnąć dwa koła. Na wakacyjny weekend na przykład. Mieć, a nie mieć? No proszę was, umówmy się. Lepiej mieć.

0: Bardzo charakterystyczny utwór, który od razu wpada w ucho. Digi, digi, digi, digi, digi, digi. I ten numer można znaleźć w naszej bestliście. Aktualnie to trójeczka, ale pamiętajcie, wszystko w waszych rękach i ta sytuacja może się jeszcze zmienić. Najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17, więc jest jeszcze czas, jest jeszcze chwila, żeby realnie wpłynąć na to, gdzie kto jakie miejsce zajmie. A jak zjedziecie nieco niżej, to tam też są propozycje do bestlisty, na te również warto głosować.
1: Reklama. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Fox.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących

Nie jedną gwiazdę będzie można dzisiaj zobaczyć na boisku. Przypominam, półfinał Mistrzostw Świata, Francja-Hiszpania. Ten mecz o 21:00. Ciężko jest tutaj wskazać faworyta. Obie ekipy mają mocne składy i obie ekipy będą chciały znaleźć się w finale. I tu też można powiedzieć, że to też jest taki mały finał tegorocznego mundialu. Cóż, niech zwycięży lepszy.

0: Marshmello, Jonas Brothers w Vox FM. I tym oto pozytywnym akcentem zbliżamy się do godziny 17, która już za chwilę wybije na naszych radiowych zegarach. To rzecz jasna czas najświeższych informacji płynących z kraju i ze świata, ale zakładam, że to też czas, gdzie część z Was kończy pracę na dziś. O, gratulacje, teraz można odpoczywać.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.

0: imprezę do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: tam przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama. Dramat w zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz potrącił nastolatkę na hulajnodze. Chłopak nie przeżył. To na początek. W wiadomościach blisko 300 interwencji Straży Pożarnej. Sprawdzamy sytuację na Dolnym Śląsku. A na koniec jeszcze Robert Lewandowski przed pierwszym treningiem jako piłkarz Chicago Fire.
4: Godzina 17 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
3: Tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jedącego na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Trwa ustalanie przyczyn tej tragedii.
5: Doszło do zderzenia hulajnogi z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Użytkownik nie żyje. Tam na miejscu był prokurator, był komendant policji w Sławnie.
3: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Według wstępnych ustaleń policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i wracali z czynności. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu. Wiadomo, że śledztwo będzie prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji Straży Pożarnej to bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim, ale front przeszedł także przez okolice Wałbrzycha czy Kotlinę Kłodzką. Sytuację śledzi nasz wrocławski dziennikarz Krzysztof Staszkiewicz. Krzysztofie, jakie są najnowsze informacje od strażaków?
6: Tylko do 15 wyjeżdżali ponad 280 razy. To najczęściej usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji. W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
3: Ostrzeżenie trzeciego i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na całym Dolnym Śląsku do godziny 23. Przez prognozowane opady pojawiły się również ostrzeżenia hydrologiczne.
7: Przewiduje się, że w związku z bardzo intensywnymi opadami deszczu w obszarach występowania tych zjawisk burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlepniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia.
3: Taka pogoda ma utrzymać się też jutro. Dramat w Brukseli. Kilka osób zginęło w pożarze biurowca w centrum miasta. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych nie jest jeszcze znana. Ciągle trwają poszukiwania 6 osób. Pożar wybuchł rano w biurowcu, który przechodzi gruntowną renowację. Jego przyczyna nie została jeszcze ustalona. W chwili wybuchu pożaru na miejscu miało znajdować się 200 osób. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę. Potrzeba większej kontroli nad najmem krótkoterminowym od lat była jednym z tematów w Sopocie, gdzie w sezonie turystycznym wiele mieszkań trafia na rynek wynajmu dla turystów.
8: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
3: Mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych. Jest już na miejscu przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jak będą wyglądały te najbliższe godziny?
9: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu z drużyną. Zajęcia będą przez kwadrans otwarte dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20:30 Polak wspólnie z trenerem, który przywitał go już w klubowym ośrodku, weźmie udział w konferencji prasowej. Wszyscy zastanawiają się, jaki będzie ten nowy rozdział w karierze Lewandowskiego. Były zawodnik Chicago Fire Tomasz Frankowski patrzy na to z optymizmem.
10: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania.
9: A szansa na debiut Lewego w barwach Chicago Fire już w piątek.
3: W meczu z Vancouver Whitecaps.
4: O pogodzie słów kilka. Dzisiaj na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. Jeżeli chodzi o termometry, Katarzyno, gdzie najcieplej?
3: Najcieplej jest w tym momencie w Raciborzu, 28 stopni nawet na termometrach.
4: Ale też w Terespolu, tam no tak, podobna
3: takie,
4: temperatura.
3: Takie dwa miejsca.
4: Najchłodniej?
3: Tak, no najchłodniej jest w tym momencie w Elblągu, tam jedynie 17 stopni, dość chłodno, no ale tam chociaż nie ma burz i deszczu, więc
4: noc?
3: Coś za
4: noc?
3: Coś.
4: Jaka będzie noc?
3: A noc będzie...
4: No jaka?
3: Taka deszczowa i ciepła.
4: A, okej.
3: Okay. Więc no jest okej, okay, jest okej. Okay.
4: Nie jest źle, nie jest źle. Jutrzejszy dzień co nam przyniesie?
3: Wiesz co, czy to jest jakaś odpytywanka? Słuchaj, jutro będziemy mieli podobną sytuację jak dzisiaj, czyli na południu kraju i w centrum będzie bardzo ciepło, 28 Aha. stopni, ale bardzo dużo burz, burzowo, deszczowo
4: o,
3: i
4: nie.
3: z gradem.
4: O nie,
3: za to
4: uważajcie.
3: Na północy 24 stopnie i słońce, więc ci, którzy dziś na urlopie nad Bałtykiem, zadowoleni.
4: No tak, tak, na pewno, na pewno. 5 minut po 17 na zegarach. Nie rozumiem, co cię bawi, co cię śmierzy.
3: Na pewno.
4: A jeszcze jak? Mówiłem godzinę, mówiłem. 5 minut po 17. 5 minut po 17. Kto skończył pracę, gratulujemy. Kto jeszcze pracuje, spokojnie. Vox FM cały czas jest z wami. Tu gramy w rytmie hitów. Michał Trawka. Dzień dobry. Ingrid, Mamma Mia na początek tej godziny.

Holy moly. Shot a friend, Vox FM w rytmie hitów. 16 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. To jest być może czas na to, żeby się wybrać na spacer. Dlaczego by nie? Pogoda w końcu dopisuje, prawda? Chociaż ja wiem, że zaraz się znajdzie ktoś mądry i powie, a nie, bo u mnie pada i padać może. Ale to głównie na południu kraju. Vox.

Cosmos FM. Robi Lato.

0: Art Company i Suzanna Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do 18, a wy na 698-698-69 dajcie znać, że we Wrocławiu było oberwanie chmury. I tak na przykład znaczna część tramwajów musiała jeździć objazdami ze względu na zalane torowisko. Ale sytuacja powoli już się klaruje, więc jest jakieś światełko w tunelu. No i teraz już jest cieplutko, piękne słońce, więc trzeba szukać pozytywów. O tym zawsze mówię. I te pozytywy same do was przychodzą. A jeżeli chodzi o pozytywy, te, które płyną z Vox FM, to mogę zdradzić, że w tej godzinie jeszcze Rihanna, Bibi Rexa, to wszystko dla was.
1: Reklama.
2: Bo w media ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.

tego utworu bardzo dobrze się słucha przy dobrym nagłośnieniu. Bibi Rexa, New Religion w Vox FM Rytmy Hitów. 13 minut do godziny 18, ale wcześniej, zanim 18, zanim wiadomości, no to umówmy się, trzeba trochę dobrze pograć, prawda? No i z tym tematem do Was przychodzę, bo uwaga, jeszcze w tej godzinie Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita, czyli przeniesiemy się troszeczkę do takiej słonecznej Hiszpanii, bym powiedział, tak? No tak latino się zrobi. Więc będzie można zakręcić bioderkiem, ale będzie też milenium, day after day. No i pojawią się oni, piękni i młodzi.

0: Agnes, release me w Vox FM. Dwie minuty dzielą nas od godziny 18. To czas, rzecz jasna, najświeższych wiadomości. No i też moment, gdzie stawiamy kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Słyszymy się jutro od 14. Tymczasem wszystkiego dobrego, miłego popołudnia i wieczoru. Michał Trawka, cześć. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama.
7: Strzały w Wejherowie. Mężczyzna w krytycznym stanie trafił do szpitala. To na początek. W wiadomościach zatrzymanie Macieja Świerskiego. Rząd zapewnia, to nie są działania polityczne. A na koniec jeszcze Chicago, czyli nowy dom Roberta Lewandowskiego. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilecka. Strzały w Wejherowie. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny. Na miejscu przy ulicy Przemysłowej interweniowali wezwani na miejsce policjanci.
8: Policjanci na miejscu zabezpieczali ślady, prowadzili czynności, ustalali szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
7: Relacjonuje Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes fundacji Cezary J. Michał Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
9: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów. Rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
10: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
9: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
7: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali dzisiaj przeszukań i zatrzymań Macieja Świerskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i na chodnikach.
11: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi, źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny, tak powinien być traktowany.
7: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
12: Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
13: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
7: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo. Już trenuje z nową drużyną. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Dziś wieczorem oficjalna prezentacja Polaka w amerykańskim klubie. A to, co dzieje się na miejscu, obserwuje nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Pierwsze 15 minut treningu było otwarte dla mediów. Na boisku treningowym mogliśmy obserwować klasyczną rozgrzewkę, czyli grę w tak zwanego dziadka. Potem była krótka przebieżka i powrót do piłek. Strzałów na bramkę, czyli tego, co Lewy potrafi robić najlepiej, nie oglądaliśmy. Musimy poczekać na pierwszy mecz Polaka w nowych barwach. Debiut będzie możliwy już w piątek w nocy polskiego czasu. Rywalem będzie Vancouver Whitecaps, a dziś jeszcze oficjalna prezentacja i o 20.30 konferencja prasowa Lewandowskiego i jego nowego trenera.
7: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Cała południowa część kraju w alertach. To są alerty pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia, które ostrzegają nas dzisiaj oczywiście przed burzami. Tym deszczom może towarzyszyć także silny wiatr, opad deszczu, a nawet gradu. Mimo burz temperatury są dość wysokie, 27 w tym momencie w Kozienicach, tam najcieplej, i 17 w Elblągu. W Elblągu może nie najcieplej, ale za to słońce i bez deszczu. Także północ kraju sucha.

0: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Reklama.
3: Vox FM.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
3: Pilna narada służb przez Polskę przechodzi front burzowy. To na początek zarzuty dla mężczyzny z Bielska-Białej. W autobusie zaatakował nastolatki z Ukrainy, a na koniec sport. Robert Lewandowski trenuje już w Chicago. Przed nami oficjalna prezentacja. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Pilna narada z wojewodami i przedstawicielami służb mundurowych. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz bierze udział w sztabie dotyczącym sytuacji pogodowej na południowym zachodzie kraju, a ta jest dynamiczna. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Do późnego popołudnia strażacy interweniowali już ponad 640 razy. Ze szczegółami Krzysztof Staszkiewicz. Krzysztofie, gdzie było najgorzej?
4: To województwo dolnośląskie. Tutaj strażacy musieli interweniować ponad 300 razy. To głównie usuwanie powalonych drzew czy połamanych gałęzi, ale także wypompowywanie wody z posesji. W okolicach Jeleniej Góry wiatr zerwał dach w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. Ciężko jest także na Śląsku czy w Małopolsce. Tutaj strażacy wyjeżdżali dzisiaj po około 90 razy. 50 interwencji odnotowali za to strażacy z województwa podkarpackiego.
3: Aktualnie grzmi nad województwami łódzkim i świętokrzyskim. Alerty IMGW dla południa kraju obowiązują do godziny 23. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie 3 Ukrainki, w tym 2 11-latki, usłyszał zarzut
5: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.
3: Relacjonuje prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu, która nadzoruje postępowanie. Sprawca grozi do 3 lat więzienia. Śledczy nie wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Tymczasem policjanci alarmują, tylko w ubiegłym roku odnotowano blisko 1200 przestępstw z nienawiści. To wzrost o ponad 30%.
6: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
7: Bardzo często słyszę: wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię: idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
6: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Rząd przyjął projekt noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Przepisy uznają taki najem za usługę hotelarską. Wprowadzają też centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
8: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
3: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Przeciwna temu była ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei resort sportu przekonuje, że taka regulacja jest niepotrzebna.
9: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Trenował z drużyną, przed nim jeszcze prezentacja i konferencja prasowa. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Elewę zamienił Barcelonę i Hiszpanię na Stany Zjednoczone. Na ten ruch optymistycznie patrzy były zawodnik strażaków Tomasz Frankowski.
11: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania. Warunki treningowe i stadiony są wysokiej klasy.
3: Szansa na debiut lewego w nowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Mbappé kontra Jamal. Hitowy mecz mundialu Francja-Hiszpania już dzisiaj. To jednocześnie pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Start o 21 polskiego czasu, a jutro o tej samej porze drugi półfinał. Anglia-Argentyna.
0: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
3: Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, faktycznie pogoda dzisiaj niesprzyjająca na południu kraju. Tam burze, tam ulewy i tam alerty, nawet drugiego stopnia. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na południu. Na północy mamy więcej słońca, mniej deszczu, za to niższe temperatury. Tam około 21, maksymalnie już teraz 15. Jeśli chodzi o noc, to będzie ona deszczowa na południu kraju, w centrum sucho i 12 stopni. Środa bardzo ciepło i burze.
12: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Reklama.

0: teraz, już teraz przed wami DJ Harris in the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend,
0: jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama.

będę tym sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama.

3, 2, 1. 1. Fox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris.

0: Weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.
1: Vox FM.
3: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę

0: Incydent nad Bałtykiem interweniowały polskie myśliwce. Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy i EU-20. Wszystko działo się nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Nie doszło do naruszenia naszej granicy. Po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji, relacjonował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
1: Zdaniem szefa MON-u incydent pokazuje, że Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie i jest wrogo nastawiona do wszystkich państw NATO.
0: Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie trzy Ukrainki, usłyszał zarzut
3: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienie.
0: Relacjonuje prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu, która nadzoruje postępowanie. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Śledczy nie wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści odnotowała tylko w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
5: Bardzo często słyszę, wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię, idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
4: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
0: Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. Michał Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
6: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów, rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
7: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
6: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
0: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali we wtorek przeszukań i zatrzymań Macieja Świrskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i na chodnikach.
8: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny, tak powiem, być traktowany.
0: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. A kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na hulajnogi coraz częściej narzekają piesi.
9: Za szybko jeżdżą i to miejscem, które nie jest wskazane, no bo zwykle chodnikiem.
10: Śmigają.
9: O, tak, bardzo to uciążliwe.
11: Widać, jak szybko jeżdżą, widać.
10: Idąc chodnikiem, czuje się pan mniej bezpiecznie?
11: Mniej właśnie. Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
10: Czy można coś z tym zrobić?
12: Nie wiem, zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą. Wiadomo, człowiek idzie z postępem i tak dalej, ale no, troszeczkę powinien być umiar.
11: Karać mandatami, a rodzice niech ponoszą konsekwencje, tak?
12: Mandat.
13: to nie.
14: Ale jakieś zmiany muszą być.
13: Tak, zmiany może w przepisach.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jest niebezpiecznie, co potwierdzają policyjne statystyki. Na chodnikach i drogach rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pojączkowska. Jej gościem był Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
15: Dzień dobry, już teraz zaczynamy. Razem ze mną Adrian Zandberg. Panie pośle, mam takie pytanie. Czy idzie pan na okrągły stół dla zdrowia zorganizowany dzisiaj przez Polskę 2050?
16: Będzie nas tam reprezentowała posłanka Marcelina Zawisza. Ale muszę powiedzieć, że moim zdaniem to już trochę jest coraz mniej czas na prowadzenie rozmów, a bardziej na odpowiedź na pytanie, co rząd w końcu zrobi. Bo na razie są ze strony różnych partii rządzących opowieści, natomiast mamy sytuację taką, że po 3 latach tej ekipy mamy najdłuższe kolejki do lekarza od kilkunastu lat.
15: Ale pani minister Grenda zapowiedziała tydzień temu reformy i one będą wchodzić w życie.
16: No tylko te reformy, po pierwsze, pani minister nie pokazała żadnych konkretnych ustaw, a po drugie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o kluczowy problem, to one nic nie rozwiązują. Bo mamy w tym momencie narastający kryzys polegający na tym, że ludzie nie mogą się dostać do lekarza, że są kolejki najdłuższe od kilkunastu lat. I prawda jest taka, że oczywiście trzeba ukrócić złodziejstwo w ochronie zdrowia, trzeba ukrócić te patologie, ale tutaj też część z tych rozwiązań pani minister ma znaczenie symboliczne.
15: To może tutaj pomoże Unia Centrum, nowa partia, która powstała.
16: Unia Centrum. A to musiałem przeoczyć.
15: Tak, to jest powstała. Pani Henning-Kloska.
16: Ach, pani Henning-Kloska zmieniła nazwę. Teraz nazywa się Unią Centrum.
15: Teraz jest już partia oficjalnie.
16: Rozumiem, no dobrze, no, rozumiem, że to w ramach tak zwanych lipcowych politycznych Michałków możemy porozmawiać o tym, jak się obecnie nazywa pani Henning-Kloska, ale podstawowy problem polega na tym, co robi, a raczej czego nie robi rząd, którego członkinią jest.
0: A dalszą część porannej rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę. Potrzeba większej kontroli nad najmem krótkoterminowym od lat była jednym z tematów w Sopocie, gdzie w sezonie turystycznym wiele mieszkań trafia na rynek wynajmu dla turystów.
17: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
0: Mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych. Samorządy zyskają natomiast dostęp do informacji o funkcjonujących na ich terenie obiektach.
17: To pierwszy krok do regulacji najmu. Zresztą już widzimy efekty, ponieważ chociażby tylko w Sopocie liczba zarejestrowanych w naszej gminnej ewidencji apartamentów, mieszkań wzrosła o 40%.
0: Projekt rządu zakłada utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, które obejmie m.in. obiekty oferujące najem krótkoterminowy. Po tygodniu chmur, opadów i silnego wiatru do Trójmiasta wraca wakacyjna pogoda. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści korzystający ze słońca i wypoczynku. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak podoba im się pobyt w kurorcie.
18: W Krakowie padało, w Warszawie padało. Siedliśmy w Pendolino, przyjechaliśmy do Sopotu i syna wczoraj tak opalił spieczony, czerwony.
19: Pomimo chmur słońce opala.
20: Super jest, no jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko. Cudownie, naprawdę. Przyjechaliśmy z Warszawy.
21: Bardzo się cieszymy.
22: Można na hulajnogę wyjść, na rower, na motor pojeździć.
23: Jesteśmy szczęśliwi, ta jeszcze taka pogoda, więc no super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
0: Mimo dobrej pogody, ratownicy apelują o ostrożność i przypominają rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na plaży.
24: Mam takie opaski, które można uzyskać u ratownika, tak zwane opaski niezgubki, gdzie możemy zapisać numer kontaktowy do opiekuna lub rodzica. Więc ważna jest tak prewencja. Porozmawiajmy z dzieckiem, żeby było świadome, jakie ryzyko może się zadarzyć. Dlatego prewencyjnie również, jak idziemy z dzieckiem, to zróbmy dziecku zdjęcie, jak jest ubrane.
0: Mówi Tomasz Ostrowski z sopockiego Woprum, w którym mieście działa 20 strzeżonych kąpieliska, choć nieco obecnie nie zagrażają plaży. Przed wejściem do wody warto sprawdzić flagę, bo warunki na Bałtyku mogą się szybko zmienić. Najbardziej gorąca produkcja serialowa tego lata, Rancho Zemsta Wiedźmy, minęła półmetek. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od środy zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Co działo się w nocy w Jeruzalu? Na planie ostatniego sezonu Rancha jest nasza reporterka Ela Piotrowska.
1: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
2: Ale myćkę zrobiłaś.
3: No, wypadeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk, charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
19: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
3: 15 minut.
1: Cięcie.
21: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
21: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów. No i spotykamy się pod domem Czerepacha.
0: A na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
1: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
2: Ale myćkę zrobiłaś.
3: No, wypadeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk, charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
19: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
3: 15 minut.
1: Cięcie.
21: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
19: I ławeczki koniec?
21: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów. No i spotykamy się pod domem Czerepacha.
0: Z Hubertem Zianowskim i Tomaszem Janką z nadleśnictwa Zamarzenica rozmawiał Dawid Olszewski. Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym oraz obrączki ornitologiczne, dzięki którym leśnicy będą mogli śledzić jego wędrówki i dalsze losy. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom, bocianom, myszołowom i jeżom. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Filewska.

0: Incydent nad Bałtykiem interweniowały polskie myśliwce. Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy IEU-20. Wszystko działo się nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Nie doszło do naruszenia naszej granicy. Po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji, relacjonował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
1: Zdaniem szefa MON-u incydent pokazuje, że Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie i jest wrogo nastawiona do wszystkich państw NATO.
0: Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie trzy Ukrainki, usłyszał zarzut
3: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienie.
0: Relacjonuje prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu, która nadzoruje postępowanie. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Śledczy nie wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści odnotowała tylko w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
5: Bardzo często słyszę, wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdę pan i panie, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię, idziemy stąd, bo tut Ukrainka sprzedaje.
4: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
0: Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Był szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. Michał Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
6: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów. Rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
7: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
6: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
0: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali we wtorek przeszukań i zatrzymań Macieja Świrskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i na chodnikach.
8: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny, tak powinien być traktowany.
0: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób. A kiedy nowe przepisy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na hulajnogi coraz częściej narzekają piesi.
9: Za szybko jeżdżą i to miejscem, które nie jest skazane.